0: Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Grzegorzem Nieradką, burmistrzem gminy Iwoniczy-Zdrój. Na początek jednak relacja z wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego, które odbyło się w Jaśle.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja pragnę tylko powiedzieć, że oficjalnie mamy to. Pierwszy dzień wakacji. Chociaż uczniowie świętowali już w piątek, to właśnie do tego dnia powrócimy, ponieważ w szkole podstawowej numer 1 w Jaśle odbyły się wojewódzkie obchody zakończenia roku szkolnego 2025-2026. Mówi Wiesław Busz, pierwszy wicewojewoda podkarpacki.
2: Jest czas zmian, jest czas rozwoju społecznego, jest czas rozwoju, zmiany kierunków edukacyjnych, które muszą być dopasowane do nowych warunków, nowych możliwości, nowych otaczających nas zmian w funkcjonowaniu świata, Europy, krajów. To wszystko i rozwoju społecznego, to wszystko trzeba umiejętnie wkomponować właśnie do szkolnictwa po to, żeby młode pokolenie, młode osoby były dobrze przygotowane do funkcjonowania w nowej, otaczającej nas rzeczywistości, która wymaga zmiany i sama to jest naturalna sprawa. Nie możemy być zamknięci, nieodpowiedzialni. Trzeba się otwierać na segmenty życia społecznego, a kto to lepiej zrobi? No najlepiej musi to zrealizować właśnie polska nowoczesna szkoła.
0: Mówi Adam Kostrzą, burmistrz miasta Jasła.
3: Koniec czerwca, jak co roku, to między innymi zakończenie roku szkolnego. Jest to świetny czas na pewnego rodzaju podsumowania, nagrody, wyróżnienia, podziękowania, ale też czas na składanie życzeń. Zatem chciałbym życzyć wszystkim uczniom, którzy dobrnęli do tego momentu, aby te wakacje były zasłużonym czasem odpoczynku po całym roku ciężkiej, wytężonej pracy, pełnej zaangażowania. Żeby był to czas, który im pozwoli nie tyle odpocząć, co przede wszystkim przygotować się, naładować baterię, przygotować się na nowe wyzwania, w szczególności dla absolwentów klas ósmych i szkół średnich, ale żeby to był też czas na poszukiwanie nowych przyjaźni, na czas przygód, na takiego wytchnienia od tych bieżących obowiązków.
1: Mówi Maria Kurowska, poseł RP.
4: Sama wiele lat byłam dyrektorem i nauczycielem, to wiem, jak czekaliśmy wszyscy na wakacje, a na wakacjach czekaliśmy, aby wreszcie wrócić do szkoły i znowu się spotkać, bo przecież szkoła to tworzenie pięknych relacji, to radość, to zdobywanie sukcesów i tak dalej. A więc czego życzyć dzisiaj gronu profesorskiemu, nauczycielskiemu? Nade wszystko, aby odpoczęli od szkoły, aby trochę zresetowali się, aby nabrali tych takich sił i zarówno psychicznych, jak i fizycznych, nabrali słońca, nabrali optymizmu, bo zawsze takie przerwy nam dobrze robią. Więc niech ta przerwa będzie rzeczywiście taka piękna, szczęśliwa, pogodna. A uczniom nade wszystko życzę, aby to były bezpieczne wakacje, bo wciąż jesteśmy pod wrażeniem różnych nieszczęśliwych wypadków, kiedy giną uczniowie, kiedy giną młodzi ludzie, a dosyć, że w Polsce mamy mało młodzieży. Jeszcze jak słyszymy, że znowu kolejne osoby zginęły, bo na przykład jechały za szybko samochodem, to serce pęka. Zatem bardzo proszę całą młodzież, aby i dzieci, aby uważali na siebie, aby to były bezpieczne wakacje, a niech tworzą piękne relacje, ale z pięknymi ludźmi. Nie wchodzą jakieś relacje, które są niebezpieczne dla nich, które by spowodowały, że znajdą się w sytuacji trudnej, nie daj Boże, gdzieś tam będą próbować jakiś używek czy czegoś innego. Bardzo ich przedtem przestrzegam. Niech to będą piękne, dobre, spokojne, radosne wakacje, pełne obcowania z przyrodą, poznawania Polski nade wszystko, bo myślę, że Polska najpierw poznajmy, a potem świat. I w ogóle niech będzie radośnie, szczęśliwie i niech zatęsknią za szkołą, bo przecież w szkole są te dobre relacje i tych pięknych relacji międzyludzkich im życzę.
1: W wydarzeniu wzięła również udział Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty.
5: Rok był dosyć intensywny, bym powiedziała, dlatego, że promowaliśmy reformę oświaty, Kompas Jutra, która wchodzi do szkół od 1 września. Myślę, że szkoła potrzebuje takiej zmiany. Szkoła potrzebuje zmiany patrzenia na sposób nauczania przede wszystkim. Dlatego jesteśmy tu w Jaśle, gdzie już dostrzeżono dawno, że to nauczanie musi wyglądać inaczej. Tutaj też było spotkanie z panią minister Lubnauer, dlatego że wiem, że nauczyciele tutaj są otwarci na te zmiany, na pracę metodą projektu na przykład, na zupełnie inne podejście do edukacji, odejście od tej wiedzy stricte encyklopedycznej, praktycznej w stronę umiejętności. Dlatego chcemy docenić szczególnie tę szkołę, która stawia na robotykę, na programowanie, na ciekawe projekty. Natomiast rok był intensywny, no i oczywiście czekamy na wyniki egzaminów po 8 klasie i po maturze, ale ja jestem pełna nadziei, że one będą bardzo dobre.
1: Kilka słów od siebie dodała także Barbara Wierdak-Cyboroń, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Jaśle.
6: Było intensywnie, jest to czas takich zmian w edukacji, ale te zmiany są w stronę zmian lepszych, sprzyjających uczeniu, sprzyjających kształceniu nowych takich umiejętności przyszłości, które uczniowie nabierają i mogą później wykorzystać na przykład w swojej pracy zawodowej. My tutaj stawiamy w tej chwili na rozwój robotyki, programowania. Przede wszystkim mamy grupy uczniów, które się tym interesują. Mamy nowoczesną pracownię robotyki i programowania. Cały czas ta pracownia jest unowocześniana, doposażana. Uczniowie budują kolejne roboty, przygotowują się do zawodów, które będą w miesiącu listopadzie. Także cały czas prężnie działamy. Ale oprócz tego też inne inicjatywy dziecięce, można powiedzieć, które są w naszej szkole inicjowane, też spełniają oczekiwania uczniów.
1: A jakie plany szykują uczniowie na wakacje? Posłuchajcie sami.
7: A w sumie jeszcze nie mam. Ja tak samo, pewnie gdzieś w jakiś wyjazd, ale tak to nie mam jeszcze.
8: Może nad morze.
9: Wyjazd do Hiszpanii na wakacje, do Grecji i do Włoch. Na pewno spotykanie z przyjaciółmi.
10: Ja będę spotykać się z koleżankami, żeby chodzić na pole, się też spotykać z koleżankami.
11: Wyjechać za granicę.
12: Ja też gdzieś wyjechać za granicę.
1: Cieszycie się, że już jest wolny i w końcu trochę odpoczniecie?
12: Bardzo. Ja też bardzo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. O poranku. Pogoda nas powoli zaczyna rozpieszczać. Rosnące temperatury wręcz zapraszają do spędzania wolnego czasu nad jeziorem czy rzeką. Zanim jednak do wody wskoczymy, pamiętajmy o złotej zasadzie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. W związku z tym gościem poranka jest młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Tarnowie. Jakie są najważniejsze zasady, których należy przestrzegać podczas wypoczynku nad wodą?
13: Przede wszystkim wybierajmy miejsca strzeżone przez ratowników i stosujmy się do ich poleceń. Przed wejściem do wody warto sprawdzić warunki pogodowe oraz oznaczenia obowiązujące na kąpielisku. Nie należy wchodzić do wody bezpośrednio po opalaniu ani po intensywnym wysiłku fizycznym. Organizm powinien stopniowo przyzwyczaić się do niższej temperatury wody. Bardzo ważne jest także unikanie brawury, skoków do nieznanej wody oraz przeceniania własnych umiejętności pływackich. Pamiętajmy również o odpowiednim nawodnieniu, ochronie przed słońcem i zachowaniu zdrowego rozsądku. Woda daje wiele radości, ale wymaga szacunku i ostrożności.
1: Dlaczego kąpiel na dzikich, niestrzeżonych plażach jest tak niebezpieczna nawet dla osób, które potrafią pływać?
13: Niestrzeżone kąpieliska kryją wiele zagrożeń, których często nie widać z brzegu. Mogą tam występować nagłe uskoki dna, wiry, silne prądy wodne, zatopione konary drzew, elementy konstrukcyjne, odpady czy inne niebezpieczne przeszkody. Dodatkowym problemem jest brak ratowników, którzy mogliby szybko zareagować w sytuacji zagrożenia. Nawet bardzo dobry pływak może doznać skurczu mięśni, urazu podczas skoku do wody lub nagłego osłabienia. W takich warunkach każda minuta ma znaczenie, dlatego zdecydowanie rekomendujemy korzystanie wyłącznie z miejsc wyznaczonych do kąpieli i objętych nadzorem ratowników.
1: Dlaczego spożywanie alkoholu przed wejściem do wody tak drastycznie zwiększa ryzyko utonięcia?
13: Alkohol obniża zdolność oceny sytuacji, spowalnia reakcję, nierzadko wywołuje również brawurę. Osoba będąca pod wpływem substancji odurzających częściej podejmuje ryzykowne decyzje, takie jak skoki do nieznanej wody czy wypływanie zbyt daleko od brzegu. Dodatkowo alkohol zaburza koordynację ruchową, może przyspieszać wychłodzenie organizmu. W efekcie nawet niewielkie trudności, które osoba nie będąca pod wpływem byłaby w stanie opanować, mogą doprowadzić do tragedii. Statystyki pokazują, że alkohol jest jednym z najczęściej występujących czynników towarzyszących utonięciom. Dlatego zasada jest prosta. Alkohol i woda to połączenie, którego należy bezwzględnie unikać.
1: O czym muszą pamiętać rodzice i opiekunowie wypoczywający nad wodą, szczególnie z dziećmi?
13: Najważniejsza jest stała i aktywna obserwacja dziecka. Dziecko powinno być cały czas pod opieką osoby dorosłej, która nie jest zajęta telefonem, rozmową czy innymi czynnościami. Warto pamiętać, że do utonięcia dziecka może dojść bardzo szybko i często bez krzyku czy wołania o pomoc. Dla najmłodszych zalecamy korzystanie z kamizelek asekuracyjnych podczas aktywności nad wodą oraz wybieranie miejsc strzeżonych. Przed wyjazdem warto także porozmawiać z dziećmi o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Edukacja i czujność dorosłych to najlepsza ochrona.
1: Jak wezwać pomoc, jeśli widzimy osobę tonącą, aby nie stworzyć śmiertelnego zagrożenia też dla samego siebie?
13: Przede wszystkim należy natychmiast powiadomić służby ratunkowe. Jeśli w pobliżu znajdują się ratownicy wodni, trzeba ich jak najszybciej zaalarmować. Bardzo ważne jest, aby nie wskakiwać do wody bez odpowiedniego przygotowania i umiejętności. Osoba tonąca działa instynktownie i może wciągnąć pod wodę również osobę udzielającą pomocy. Zamiast tego należy podać lub rzucić przedmiot, który pozwoli poszkodowanej osobie utrzymać się na powierzchni wody. Może to być koło ratunkowe, bojka, lina czy gałąź.
1: Czy w strukturach straży istnieją specjalne sekcje ratownictwa wodnego?
13: W Państwowej Straży Pożarnej funkcjonują specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Między innymi grupa taka stacjonuje na bazie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Tarnowie. Strażacy nurkowie pełniący służbę w takich grupach posiadają specjalistyczne wyszkolenie oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie działań na akwenach i pod powierzchnią wody. Są dysponowani m.in. do poszukiwania osób zaginionych i utonięć. W codziennej służbie współpracują również z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, policją oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
1: I na tym zakończymy. Tak tylko przypomnę, młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Tarnowie, był gościem poranka. Dbajcie o siebie, mierzcie siły na zamiary. A ja oczywiście życzę udanego dnia i do usłyszenia. Cześć! Dzień dobry, a dzisiaj gościem rozmowy jest 18-letni Maksymilian Cieślik, który pochodzi z Krosna. Cześć Max, witam cię serdecznie. Tu przybliżę słuchaczom, że Maksymilian zdobył Grand Prix 9 edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów jazzowych dla młodych muzyków w Polsce. Co oznacza takie wyróżnienie, czy otworzyło drzwi do dalszego rozwoju?
8: Otwiera drzwi do dalszego rozwoju, oczywiście. Co oznacza takie wyróżnienie? No, zdobycie tak prestiżowej nagrody na tak prestiżowym konkursie przede wszystkim otworzyło mi drzwi do wyjazdu na miesiąc do Berklee College of Music, które znajduje się w Bostonie w Ameryce. No jest to... Ciężko jest mi to w ogóle opisać słowami, jak wielkie jest to wyróżnienie ze względu na to, że nie marzyłem tak szczerze nawet o tym i totalnie nie spodziewałem się tak ogromnego i wysokiego wyróżnienia. Bardziej marzyłem o takich rzeczach przyziemnych, to znaczy myślałem gdzieś w okolicach jakichś takich delikatnych wyróżnień, aczkolwiek udało mi się sięgnąć po tą najwyższą nagrodę, za co jestem bardzo wdzięczny. No i tak, no, otwiera to bardzo wiele możliwości. Przede wszystkim wiele ludzi teraz mogło mnie usłyszeć, dzięki czemu mogę sobie prężniej działać w okolicy i nie tylko. Także no, to naprawdę otwiera przeróżne możliwości na przeróżnych płaszczyznach.
1: Czujesz się doceniony?
8: Oczywiście, że tak.
1: Od ilu lat grasz na saksofonie? Gdzie zaczęła się twoja muzyczna historia?
8: Od ilu lat gram na saksofonie? Od 12 lat gram na saksofonie. Moja droga z saksofonem zaczęła się w zespole szkół muzycznych w Krośnie. I przez 12 lat kształciłem się u pana Bogusława Jaskółki. Kształciłem się w specjalizacji saksofon klasyczny. Aczkolwiek ten mój sukces ostatni był... Jakby to powiedzieć, grając na saksofonie jazzowym trochę różnią się. Znaczy jakby saksofon jest dalej ten sam, ale różni się zadęcie, w ogóle sposób gry. Mniejsza o to. W każdym razie jak zaczęła się moja historia, dlaczego poszedłem do tej szkoły. Moja babcia zachęciła mnie, abym przygotował się na te wszystkie egzaminy wstępne do szkoły muzycznej. Pomagała mi tam jakieś piosenki wybierać. No i w sumie ja na początku nie byłem przekonany co do saksofonu. Ja w ogóle nie wiedziałem, na jakim instrumencie chcę grać. Kiedyś w przedszkolu zobaczyłem, były takie małe obrazki z instrumentami i na jednym z obrazków była harfa. No to powiedziałem na egzaminach wstępnych, że chcę grać na harfie. Wszyscy się zaczęli śmiać. No niestety w Krośnie nie ma klasy harfy. Jakoś tak mnie przydzielono na saksofon. No i tak pierwsza klasa, zacząłem jakoś tam fajnie grać. Później druga, już na jakiś konkurs pojechałem. Później trzecia, już byłem na kilku konkursach. Jakoś tak to się fajnie zaczęło kręcić, że tak to powiem. I dzięki temu sobie wyrobiłem technikę, dzięki tej grze klasycznej na saksofonie. No także tak to się zaczęło.
1: A czy w domu też ćwiczysz?
8: Oczywiście, że tak.
1: Czyli po szkole jeszcze nauka w domu.
8: Tak, tak jest, zgadza się.
1: Początki były trudne?
8: Oczywiście, że tak. To początki, to nawet w trakcie, nawet w dzisiejszych, jakby to powiedzieć, do dzisiaj mam takie momenty, w których przychodzą jakieś takie chwilowe załamanie. No to nie jest żadna tajemnica. To większość muzyków ma takie chwilowe załamania, że się nie chce ćwiczyć, że w ogóle po co my to robimy. Też w tej branży jest przede wszystkim ciężko walczyć o swoje miejsce. Co prawda, no każdy z nas walczy o swoje miejsce, ale tak jak mówię, ciężko jest się utrzymać.
1: A ciężko jest się wybić?
8: Jeśli mówimy tutaj o takiej bardzo wysokiej skali przebicia się, aby być naprawdę bardzo znanym i no bardzo znanym z tego, no to jest ciężko się przebić, uważam.
1: A jakimi osiągnięciami możesz się jeszcze pochwalić? Bo tego jest oczywiście znacznie więcej.
8: To prawda. Jeśli mówimy tutaj o takich osiągnięciach konkursowych, no to przede wszystkim to ostatnie wyróżnienie z Wadowic. Aczkolwiek mam też masę innych różnych wyróżnień, które zdobyłem na konkursach saksofonu klasycznego. To pozwolę sobie miasta przybliżyć, w których byłem, na przykład w Szczecinku. Udało mi się zdobyć wysokie nagrody. Gdzieś tam, jak byłem młodszy, nie wiem, gdzieś tam w Kielcach, gdzieś we Wrocławiu niedawno. Także mam kilka różnych wysokich osiągnięć, aczkolwiek no, to, o którym rozmawiamy, to w Wadowicach jest jednak dla mnie najważniejsze.
1: A kim chciałbyś zostać w przyszłości?
8: Dobre pytanie.
1: Saksofonistą już?
8: Oczywiście, że tak. Tak szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie w przyszłości w ogóle bez muzyki, bez saksofonu, jednak to jest mój taki... Saksofon jest dla mnie takim trochę...
1: Odskocznią.
8: Może nie odskocznią, to jest takie dla mnie przedłużenie mojej mowy, bo jak każdy wie, saksofon trzeba wziąć do buzi i zacząć w niego dmuchać. I w pewnym sensie uważam, że to jest po prostu takie moje przedłużenie mowy i że dzięki temu instrumentu mogę wyrażać siebie poprzez muzykę i to jest bardzo piękne, bardzo to kocham i nie wyobrażam sobie inaczej pracować w przyszłości.
1: A jakie jest w takim razie twoje największe marzenie? Na tym na pewno się też nie kończy.
8: To prawda. Moje największe marzenie obecnie to jest dostać się na studia, na te, które chcę. Ale takie gdzieś dalsze marzenie to jest posiadanie takiego kwartetu jazzowego swojego, tworzenie swojego materiału, aby był ceniony przez muzyków, przez redaktorów różnych gazet. Po prostu, żeby ludzie chcieli słuchać tego jazzu, tej muzyki i to jest moje marzenie.
1: A jak zareagowała twoja rodzina? Odniosłeś ogromny sukces, no szczególnie w tak młodym wieku.
8: No byli w szoku, ja też byłem w szoku. Wszyscy byli w szoku, nikt nie wiedział, co powiedzieć tak naprawdę. No tak jak powiedziałem na początku rozmowy, no ja tam pojechałem z takimi totalnie przyziemnymi marzeniami. To znaczy, myślałem, że ja tam pojadę. Oczywiście poznałem wspaniałych ludzi, marzyłem o tym, żeby ich poznać, żeby grać z nimi na tych wszystkich jam session. I to było to.
1: Pakujesz się już do Bostonu? Zastanawiasz się jeszcze nad tym?
8: Jadę tam, lecę tak właściwie za rok dopiero. Oczywiście nie pakuję się jeszcze. Nie pakuję jeszcze walizek, no bo jest jeszcze rok przy tym wyjeździe jest jeszcze sporo innych różnych rzeczy, wiza, inne różne papiery. No ale myślę o tym cały czas. Myślę, że jeśli chodzi o pytanie, czy się pakuje, to bardziej pakuje swój taki bagaż wiedzy. To znaczy chcę się pozwolę sobie to nazwać, jak najbardziej napompować tą wiedzą, żeby pojechać już tam jako
1: doświadczony
8: jako
1: muzyk.
8: Bardzo doświadczony muzyk, jako bardzo przede wszystkim też dobry muzyk, żeby mieć jak najwięcej tej wiedzy harmoniczno-jazzowej i w ogóle takiej ogólnej na temat muzyki. Także nie pakuję się fizycznie, jeśli chodzi o ciuchy i tak dalej, ale pakuje się
1: już mentalnie.
8: Wiedzę intelektualną i mentalnie oczywiście też.
1: A powiedz mi proszę, no, czekają przed tobą bardzo

0: sobie w stanie wyobrazić, że pojadę przede wszystkim ponad 6 tysięcy kilometrów stąd, polecę. Będę na innym kontynencie, będę tak naprawdę sam przez miesiąc. Bez rodziny, bez najbliższych. I to nie wiem, czy jeszcze do mnie dotarło, bo no nigdy aż tak... nigdy nie poleciałem sam tak daleko i na tak długi okres czasu. Także no, wiem, że tam lecę, ale nie wiem, czy to jeszcze do mnie dociera tak w 100%.
1: Ale też wiesz, że na pewno otworzy ci to drzwi do kariery.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I w ogóle poznanie tych ludzi, przede wszystkim znajomości.
1: Którzy też fascynują się tak naprawdę
0: jazzem, tą muzyką. Przede wszystkim znajomości, przede wszystkim no, wiedza, którą tam zdobędę, wydaje mi się, że będzie bezcenna. Także no to są te dwa najważniejsze aspekty.
1: A co powiedziałbyś młodszym jeszcze od ciebie, młodym artystom? Jaka jest taka rada od ciebie dla nich?
0: Jaka jest rada ode mnie? Kurczę. Chciałbym, właśnie chcę to powiedzieć, bo ja uważam, że w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o branżę muzyczną, bardzo wielu muzyków, zamiast przekazywać coś poprzez muzykę, no bardziej skupiają się na popisach technicznych, jak to oni nie grają. Jakby to jest również w porządku, można to wplatać w swój język interpretacji, aczkolwiek brakuje mi w dzisiejszych czasach takiego wyrażania siebie poprzez muzykę, dlatego młodszym ode mnie proponowałbym takiego szukania siebie w tej muzyce. Oczywiście młodszym ode mnie, no to wiadomo, niech ćwiczą jak najwięcej na tym instrumencie, żeby później mogli, żeby mieli więcej, jakby to nazwać, żeby mieli więcej, żeby znali więcej języka, poprzez który mogą się wyrażać. Dlatego młodzi, ćwiczcie jak najwięcej. Zresztą ja też jestem młody, to tak nie wiem, czy mogę dawać rady komukolwiek, ale to jest coś, co zauważyłem, że za bardzo poszliśmy w taką stronę warsztatu technicznego, a za mało jest takiej własnej interpretacji, takiej własnej odnajdywania siebie w tej muzyce.
1: A czy jest ktoś, kto cię inspiruje?
0: Oczywiście, że tak. No, jeśli mógłbym tutaj zacząć wymieniać masę saksofonistów, którzy mnie inspirują.
1: A taka twoja topka?
0: Taka moja topka. No, dla mnie nieukrytą topką jest polski saksofonista tenorowy Marcin Kaletka. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Jak on improwizuje, jakie on ma sposoby improwizacji, w ogóle jak on dobiera dźwięki, jak on gra, to jest dla mnie coś niesamowitego. Jeśli chodzi o również o polskich saksofonistów, no to na przykład Henryk Miśkiewicz, Kuba Raczyński też na przykład. Jeśli chodzi o zagranicznych, no to moja taka topka to jest Kenny Garrett, Baptiste Herbin, Miguel Zenon, Patrick Bartley. No to jest taka topka współczesnych saksofonistów. Ale inspiruje się też saksofonistami, których już nie ma na tym świecie, na przykład Cannonball Adderley, oczywiście Charlie Parker, niedawno zmarł, ale również się nim inspiruje, Sonny Rollins. Także no, to jest moja nieukrywana topka. Codziennie staram się ich słuchać i coś od nich wyciągać dobrego.
1: A jaki jest twój ulubiony kawałek, który ty uwielbiasz grać na saksofonie? Na pewno też taki istnieje.
0: Istnieje, oczywiście, że tak. Aczkolwiek on się bardzo często zmienia. No, ten repertuar jazzowy jest naprawdę bardzo szeroki i codziennie my jako muzycy poznajemy codziennie mnóstwo różnych kawałków. Szczerze powiedziawszy, na tą chwilę moim ulubionym utworem jest taki standard jazzowy Out of Nowhere. I to jest chyba moja odpowiedź na to pytanie.
1: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, młody saksofonista Maksymilian Cieślik był gościem poranka. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój, dzisiaj gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Panie burmistrzu, gdybyśmy się mogli przecofnąć do XIX wieku, jak to się stało, że właśnie hrabiowski ród Załuskich uczynił z Iwonicza-Zdroju takie uzdrowisko o prawdziwie europejskim, światowym poziomie?
3: Żeby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, w zasadzie musielibyśmy się cofnąć do wieku XVI, ponieważ z 1578 roku pochodzi pierwsza taka historyczna wzmianka pisemna dotycząca wód iwonickich i tak naprawdę wtedy mówimy o takiej też pisanej historii Iwonicza jako uzdrowiska, jako miejsca, gdzie były wody lecznicze i wody mineralne. I rzeczywiście

0: Kiedy rodzina Załuskich w XIX wieku weszła w posiadanie dóbr Iwonickich, bazowała też na tej historii, która już od kilku wieków tutaj w Iwoniczu była, tak? Różni lekarze, też i biskupi w księgach parafialnych opisywali podczas wizytacji walory właśnie Iwonickich wód mineralnych. Załuscy, można powiedzieć, że znaleźli się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, a też jako światły ród, ród hrabiowski, skorzystali z tego potencjału i wielkiego bogactwa Iwonicza. Przede wszystkim pewnie uświadomili sobie, że rzeczywiście można tutaj budować taką bardzo mocną markę uzdrowiska, ale też i swój dobrobyt rodzinny, bo Iwonicz stał się dla Załuskich tak naprawdę takim rodzinnym gniazdem. Oni co prawda pochodzą z Litwy, ale w okresie powstania listopadowego, kiedy hrabia Karol Załuski jako naczelnik tego powstania musiał uchodzić z Litwy, z zaboru rosyjskiego, rodzina udała się tutaj właśnie pod zabór austriacki. Wchodząc właśnie w posiadanie Iwonicza, zdecydowali się rozwijać ten kurort, bo to był ten czas, kiedy w XIX wieku, szczególnie w pierwszej połowie XIX wieku, właśnie kurorty uzdrowiskowe rozwijały się, nie tylko na ziemiach polskich, oczywiście byliśmy wtedy pod zaborami, ale w całej Europie, w Europie Zachodniej. Załuscy oczywiście podróżowali po Europie, znali kurorty szwajcarskie, niemieckie, francuskie, więc uznali, dlaczego tutaj na rodzinnej ziemi, też w duchu takiej pozytywistycznej pracy, nie stworzyć czegoś wyjątkowego, i to im się udało.
1: Iwonicz to magnetyzuje tak turystów swoją zabudową. Co jest tak wyjątkowego w tutejszym stylu?
0: Architektura drewniana w Iwoniczu jest o tyle jakby naturalna, ponieważ naturalnym budulcem było tutaj drewno. Ówcześni właściciele Iwonicza byli właścicielami całego majątku, w tym również lasów, dlatego posiadali własny naturalny budulec, który mógł służyć do tego, żeby budować nowe wille uzdrowiskowe i też obiekty lecznictwa uzdrowiskowego. I rzeczywiście wtedy w XIX wieku ten styl szwajcarski, też neoklasycystyczny, był bardzo popularny w rozwoju uzdrowisk. No i Załuscy chcieli stworzyć właśnie uzdrowisko na takim poziomie europejskim, stąd też nawiązanie właśnie do stylu szwajcarskiego. I do dzisiaj możemy podziwiać te piękne obiekty, choćby budynek Starego Pałacu z 1837 roku w pięknym takim neoklasycystycznym stylu. Jest to pałac modrzewiowy. Również pierwotne łazienki borowinowe również były wybudowane z drewna. Dzisiaj jest to obiekt murowany. No i do dzisiaj wille, które możemy podziwiać właśnie z przełomu XIX i XX wieku, zachowały ten styl architektoniczny, no, który właśnie jest tak wyjątkowy dla nas, ponieważ jest to zabudowa oryginalna, zachowana i całe jakby tutaj zabytkowe centrum Iwonicza Zdroju jest wpisane do rejestru zabytków, czyli tak naprawdę podejmując jakiekolwiek działania ingerujące w tą przestrzeń, muszą być one realizowane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. To jakby daje też taki walor bezpieczeństwa, dlatego żeby zachować ten wyjątkowy charakter właśnie tych willi uzdrowiskowych, tej elegancji, no bo w XIX wieku, czy jeszcze powiedzmy przed wybuchem II wojny światowej, do uzdrowisk udawali się przede wszystkim przedstawiciele elity narodu. To były osoby, które były odpowiednio sytuowane też i majątkowo. Zwykłych ludzi, powiedzmy, którzy stanowili większość społeczeństwa, nie było stać na to, żeby do uzdrowisk przybywać, chociaż tutaj również istniała taka ochronka, miejsce właśnie do leczenia dzieci ubogich. O to też zadbała Amelia Załuska, była taką też wyjątkową postacią, więc rzeczywiście również dzieci z biednych rodzin mogły zażywać tej kuracji leczniczej uzdrowiskowej w Iwoniczu.
1: Mówi się, że w Iwoniczu Zdroju czas płynie wolniej. Jakie takie najważniejsze tradycje z dawnych lat, kiedy zjeżdżała się tutaj arystokracja z całej Europy, możemy poczuć na iwonickim deptaku do dzisiaj?
0: Wielu naszych gości, kuracjuszy, którzy tutaj przyjeżdżają po to, żeby wypocząć, a nie po to, żeby pracować. My pracujemy po to, żeby te osoby mogły wygodnie tutaj wypocząć. Podkreślają właśnie to, że tutaj czas jakby się zatrzymał i tutaj nie tylko mówimy o samej architekturze, czyli powiedzmy, że cofamy się do tego powiedzmy XIX czy początków XX wieku, ale właśnie mamy czas na kurację pitną, udajemy się do pijalni, spacerujemy, udajemy się na zabiegi. No to rzeczywiście sprawia, że ten rytm życia troszeczkę zwalnia i my oczywiście też nawiązujemy jako samorząd gminy Iwonicz, czyli też we współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozarządowym i do tych najpiękniejszych naszych tradycji. No tak naprawdę, gdyby nie też wybuch II wojny światowej, gdyby nie rok 44, kiedy też Zeusy zostali pozbawieni własności Iwonicza, mielibyśmy już blisko 190 odsłonę otwarcia tak zwanej pory zdrojowej, czyli rozpoczęcia sezonu takiego uzdrowiskowego w Iwoniczu. Iwonicz w wieku XIX i wieku XX, w jego pierwszej połowie, był uzdrowiskiem typowo sezonowym, czyli powiedzmy ten okres uzdrowiskowy, okres właśnie kuracji wodnej, trwał tutaj od maja do października. I taką jakby uroczystością, która inaugurowała ten sezon, było otwarcie pory zdrojowej. My dzisiaj wracamy do tych pięknych tradycji. Co roku około 250 par tańczy naszym deptakiem właśnie w poloneza Michała Klofasa Ogińskiego i w ten sposób cofamy się do tych właśnie pięknych tradycji XIX-wiecznych, do tej elegancji, do tego szyku, ale oczywiście nawiązania te historyczne to także festiwale muzyczne, które tutaj organizujemy. Festiwal również imienia Michała Klofasa Ogińskiego, to jest festiwal pianistyczny. Już mamy kilkanaście edycji tego festiwalu, ale to również działania charytatywne. Tutaj w Iwoniczu również odbywały się loterie fantowe, odbywały się bale charytatywne. Dzisiaj może troszeczkę charakter tej działalności charytatywnej jest inny. Zresztą też widzimy, jak wyglądają te zbiórki choćby w internecie, jaka jest dynamika tego rodzaju zbiórek. My też na tym staramy się nadążać. Dlatego też organizujemy choćby wydarzenia sportowe, które również mają na celu wsparcie osób potrzebujących. No i w tym roku organizujemy taką 10. jubileuszową edycję krosu charytatywnego w Iwoniczu Zdroju, z którego jakby też środki pozyskane przez sportowców, przez osoby uczestniczące w tym wydarzeniu będą przekazane dla naszej mieszkanki, dla uroczej Lenki.
1: Jeżeli jesteśmy przy deptaku, jaką rolę w architekturze deptaku odkrywa właśnie budynek pijalni wód mineralnych?
0: Pijalnia wód mineralnych została przebudowana w okresie międzywojennym. Tak jak wspomniałem, pierwotnie te obiekty w zasadzie w 100% były drewniane. Dzisiaj mamy do czynienia z takim bardzo charakterystycznym, murowanym obiektem, który posiada piękne krużganki. Tak to niektórzy nazywają. My czasami się uśmiechamy, jak ktoś przyjeżdża tutaj z daleka i mówi o rynku w Iwoniczu albo właśnie o krużgankach. To tak się kojarzy z Krakowem, czy pewnie tej bliżej też z Krostem, nazywanym zresztą tak Parwa Krakowia, czyli Mały Kraków. W Iwoniczu nie mamy rynku, a mamy dep. Tak, i mamy główny plac zdrojowy, czyli plac Józefa Dietla, i mamy kryty deptak. I to jest właśnie ta część przylegająca do naszej pijalni wód mineralnych. Kryty deptak powstał dlatego, że zaborca austriacki po prostu tak w przepisach swoich ustawowych określił, że każde uzdrowisko na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego musi posiadać kryty deptak. To oczywiście było takie przemyślane z tego względu, że w okresie, kiedy na przykład padał deszcz, kuracjusze mogli korzystać ze spacerów na krytym deptaku, popijając właśnie wodę. I ten kryty deptak jest taką właśnie historyczną, powiedzmy, spuścizną, pozostałością charakterystyczną dla tej części Polski, bo powiedzmy w zaborze rosyjskim czy pruskim takich wymogów nie było, dlatego czy w Ciechocinku, czy w uzdrowiskach kłodzkich nie znajdziemy, przynajmniej nie wszędzie, takie kryte deptaki, które mamy tutaj u nas na Podkarpaciu.
1: A jak udaje się godzić właśnie taką dbałość o tą architekturę XIX-wieczną i takim nowoczesnym kurortem?
0: Pewnie to pytanie należałoby zadać wszystkim osobom, które są właścicielami tych obiektów lub nimi zarządzają. Udaje się to pogodzić z tego względu, tak jak już wcześniej powiedziałem, że cały kompleks ten zabytkowy Iwonicza Zdroju jest wpisany do rejestru zabytków, czyli tak naprawdę jest wymóg utrzymania w należytym stanie tych obiektów zabytkowych, a udaje się, ponosząc niestety bardzo wysokie koszty, ponieważ dostosowanie obiektu zabytkowego do współczesnych wymagań, zgodnie również z zaleceniami konserwatora, niestety bardzo dużo kosztuje. No plusem oczywiście jest to, że jesteśmy bardzo tacy charakterystyczni na tle wielu innych uzdrowisk, które nie mają tak spójnie zachowanej architektury zabytkowej, uzdrowiskowej. No takim przykładem jest choćby trwający dzisiaj remont takiego znanego sanatorium pod Jodłą. Jest ono remontowane, jego właścicielem jest uzdrowisko Iwonicz S.A. Rzeczywiście obiekt z końca XIX wieku, kilkukrotnie przebudowywany, ale również w takim pięknym neoklasycystycznym stylu, który no, jest dzisiaj poddawany takiej kompleksowej renowacji, nie tylko powiedzmy zewnętrznej, w dachu, ale też i wnętrza, no, ale istnieje konieczność zachowania tych wszystkich zabytkowych walorów tego obiektu, dlatego pewnie gdyby tego rodzaju remont w standardowym budynku mógł kosztować przykładowo 7-8 milionów złotych, no w przypadku obiektów zabytkowych cena jest pewnie podwójna. No ale to jest tak naprawdę coś za coś. Rzeczywiście dzięki temu, że ten obiekt będzie pięknie wyremontowany, na pewno stanie się wizytówką dla samego uzdrowiska, czyli spółki uzdrowiskowej, ale też i dla nas, jako dla gminy Iwonicz-Zdrój, bo jednak kuracjusze doceniają to, że wjeżdżając do Iwonicza widzą te piękne budynki. No my staramy się o te budynki, którymi my jako samorząd gminy Iwonicz-Zdrój zarządzamy, staramy się o te budynki dbać i rzeczywiście wykonaliśmy szereg tutaj takich działań związanych właśnie z dbałością o ochronę zabytków. Przed nami jeszcze takie największe wyzwanie, czyli remont domu zdrojowego. On tak na pierwszy rzut oka wygląda, że jest w całkiem niezłej kondycji, ale w rzeczywistości wymaga dużych nakładów finansowych. Tak kosztorysy wstępne mówią o 20 milionów złotych. Obiekt jest też drewniany, więc też dosyć trudny w utrzymaniu. Teraz złożyliśmy wniosek o dofinansowanie również do Urzędu Marszałkowskiego z Funduszy Europejskiej na remont naszej wieży zegarowej, czy takiej najbardziej też charakterystycznej budowli stanowiącej element willi Bazar tutaj w Iwoniczu-Zdroju, w samym centrum, przy deptaku, przy placu Dietla. Również tutaj we współpracy z parafią w Iwoniczu-Zdroju z księdzem proboszczem dokonaliśmy renowacji zabytkowej kaplicy. Kaplicy zdrojowej z 1895 roku. To również dzięki rządowemu programowi odbudowy zabytków. Tam dofinansowanie sięgało kwoty blisko 1 300 000 złotych, dzięki czemu rzeczywiście udało się ten obiekt w zasadzie uratować, przygotować pięknie. W tej chwili jeszcze trwają, planowane są prace dotyczące wnętrza i zabytków ruchomych. No i tutaj też takie społeczne zaangażowanie naszych mieszkańców, którzy organizują koncerty charytatywne właśnie po to, żeby również nazbierać środki finansowe, po to, żeby również te zabytki ruchome mogły uzyskać swój dawny blask. Także wiele się w obszarze ochrony zabytków dzieje. W tej chwili trwa również remont, taki też długo wyczekiwany, willi Belweder. To jest letnia rezydencja rodziny Załuski. W tej chwili oczywiście w prywatnych rękach. Myślę, że w dobrych rękach, dlatego że właściciele są również konserwatorami zabytków i mam nadzieję, że wystarczy im sił i determinacji, bo na pewno mają fach w ręku i umiejętności, tylko jeszcze kwestie pewnie finansowe są największą tej trudnością, żeby również tą willę Belweder przyprowadzić do tego stanu, na który zasługuje, bo jest też takim ważnym obiektem w Iwoniczu-Zdroju.
1: A w jaki sposób gmina i uzdrowisko wykorzystują takie swoje największe naturalne zasoby?
0: No my wykorzystujemy przede wszystkim marketingowo, dlatego że jakby całą i strategicznie, bo tak naprawdę cała strategia rozwoju naszej gminy opiera się o tą działalność uzdrowiskową i działalność leczniczą. Kiedyś uczestniczyłem w takich warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i tam było zadane właśnie takie pytanie zadane wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin uzdrowiskowych. Jeżeli nie uzdrowisko, to co? No właśnie, i też sobie zadawaliśmy takie pytanie, że jeżeli posiadamy wieloletnie, czasami wielowiekowe tradycje uzdrowiskowe, to jednak rozwój naszych gmin determinuje się wokół tego lecznictwa uzdrowiskowego, czyli również i turystyki, więc wiadomo, że na naszych terenach nie powstaną ani duże zakłady przemysłowe, one już nie powstały, więc zakładamy, że też nie powstaną, bo też nie o to chodzi, inny jest charakter też tych miejscowości, więc my musimy tak naprawdę traktujemy nasze te walory uzdrowiskowe jako taki element strategiczny naszego rozwoju i wokół tego budujemy naszą markę. No Iwonicz jest odwiedzany przez około 50-60 tysięcy gości rocznie, więc tak naprawdę biorąc pod uwagę, że cała gmina liczy 10 tysięcy mieszkańców, czyli powiedzmy jesteśmy stosunkowo niedużą gminą, no to przy takiej ilości gości to już nas plasuje na poziomie średnich miast w Polsce, prawda? Więc oczywiście tych wyzwań jest bardzo dużo przed nami. Oczywiście cały czas staramy się uczestniczyć aktywnie w pracach różnego rodzaju gremiów eksperckich, między innymi należymy do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Również jesteśmy takim głosem doradczym, jeżeli chodzi o zmiany legislacyjne, właśnie po to, żeby umożliwiać rozwój uzdrowiskom, bo my posiadając strefy uzdrowiskowe, tak zwane strefy A, B i C, w przypadku gminy Iwonicz-Zdrój cała gmina jest gminą uzdrowiskową, spotykamy się z całym szeregiem właśnie różnego rodzaju obostrzeń, zakazów i też takich, które stanowią dla nas taki problem rozwojowy. Nie wszystko można w Iwoniczu wybudować. Sklep wielkopowierzchniowy również u nas nie może powstać, więc potencjalnie nie powstają nowe miejsca pracy. Gmina nie ma podatków od przedsiębiorców i tak dalej. Dlatego ten kierunek rozwoju jednak idzie w kierunku lecznictwa uzdrowiskowego, no i tej turystyki.
1: Na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój, był gościem poranka.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
2: Teraz w magazynie będzie rozmowa z Beatą Cygnar ze Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w Jaśle. Zaczniemy jednak od rozmowy z brygadierem Dariuszem Surmaczem, zastępcą komendanta Straży Pożarnej w Gorlicach.
1: A dzisiaj gościem programu jest brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, jak sobie radzić podczas różnorakich pożarów. Zaczniemy od tematów, które czasami się zdarzają w naszych kuchniach, czyli pożar oleju. Jak powinniśmy reagować, jak powinniśmy gasić taki pożar?
3: Najczęstsze pożary, które wybuchają w kuchni, to pożary oleju na naszej patelni. To tak się zdarza. Pierwsza taka uwaga to nie gaźmy wodą. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to odłączyć dopływ prądu od kuchenki lub gazu. I najprostsza rzecz, przykryć patelnią. Mamy ograniczony dostęp tlenu, co to mi pożar samoistnie zgaśnie. Warto mieć w kuchni gaźnicę z oznaczeniem literki F, czyli do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. Taką gaśnicą też możemy bezpiecznie ugasić ten pożar. Nigdy nie panikujmy, zachowajmy taki zdrowy rozsądek. Jak tutaj powiedziałem, proste metody, a pożar jest szybko ugaszony, nie rozprzestrzeni się on na nasze pomieszczenie kuchenne z tego garnka, w którym się on spala. Może dojść oczywiście do zadymienia tego pomieszczenia, ale gdybyśmy użyli wody, spowodujemy właśnie wyrzut tego palącego się oleju i wtedy może dojść do większego zagrożenia. Po pierwsze, możemy się oparzyć, a po drugie, ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzenić, gdyż wiadomo, w kuchni mamy masę materiałów palnych i z niewielkiego pożaru z patelni ten pożar może się rozprzestrzenić na naszą całą kuchnię, a co tym idzie, tak samo na nasze całe mieszkanie. Także zachowajmy spokój, to jest najważniejsze w pierwszej fazie.
1: Gdy już pożar na przykład obejmie cały dom, jak powinniśmy wtedy reagować?
3: Pierwszą rzeczą przy pożarze, jeśli zauważymy pożar, to największym zagrożeniem dla nas jest dym. Powinniśmy wyewakuować domowników na zewnątrz, a wtedy, jeżeli oczywiście ten pożar jest jeszcze taki niewielki, to źródło pożaru jest szybkie do ugaszenia. Oczywiście musimy mieć narzędzie, którym możemy gasić, czyli tą gaśnicę. Pamiętajmy o tym, żeby właśnie dobrze mieć w domu gaśnicę, żeby można było ten pożar sobie spokojnie ugasić. Największym takim słabą stroną to jest to, że dochodzi do stresu i w tym momencie nie myślimy logicznie, ale oczywiście w każdym przypadku, gdy dojdzie do pożaru, dzwonimy na telefony alarmowe, wezwijmy straż pożarną. Niejednokrotnie zdarza się tak, że przyjeżdżamy na miejsce pożaru, pożar został ugaszony przez domowników i to jest bardzo ważne, czyli ewakuacja, ale też podjęcie próby gaszenia. Oczywiście, jeżeli ten pożar będzie się rozprzestrzeniał, co jest istotne, zamykajmy drzwi w pomieszczeniu, w którym doszło tego pożaru. Jeżeli nie jesteśmy w stanie go ugasić, ewakuujmy się na zewnątrz. Zamknijmy drzwi do naszego mieszkania, ale nie powinniśmy zamykać drzwi, które są w środku na klucz. Jeżeli ten pożar jest już dosyć duży, gdzie on się rozprzestrzenia, to w tym momencie zamknięcie drzwi na klucz będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ osoby, które będą ewakuować się z wyższych pięter, omyłkowo nie wejdą do tego mieszkania, no i nie wejdą do miejsca, gdzie doszło do pożaru. Ta ewakuacja jest bardzo ważna. Zamknijmy też okna, jeżeli jest taka możliwość. Ten pożar wtedy nie będzie się po prostu mógł szybko rozwijać poprzez wyjście na elewację budynku, czy też zamknięcie drzwi spowoduje to, że w pewnym momencie dojdzie do tego, że w tym pomieszczeniu zacznie brakować tlenu i pożar będzie samoistnie wygasał, nie będzie się rozprzestrzeniał. Oczywiście w tym momencie, gdy ta temperatura będzie wysoka, dojdzie do pęknięcia szyb i ten pożar przejdzie do kolejnego pomieszczenia, ale każda przeszkoda będzie powodowała to, że ten pożar będzie się po prostu wolniej rozprzestrzeniał na nasze mieszkanie. Nie zostawiajmy na ciągach komunikacyjnych, drogach ewakuacyjnych żadnych elementów palnych, które powodowały szybsze rozprzestrzenianie się pożaru, a ten też idzie utrudnienie ewakuacji, bo każdy element, który będzie leżał na tym ciągu ewakuacyjnym w przypadku zadymienia tych dojść, będzie utrudniał nam ewakuację. Także to są takie ważne elementy, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo, gdy dojdzie do pożaru w naszym mieszkaniu. Pierwsza rzecz to nie panikujmy. Odłączmy dopływ prądu, odłączmy dopływ gazu tych mediów, które są w naszych mieszkaniach. To też spowoduje, że ten pożar nie będzie się tak szybko rozprzestrzenił.
1: Jak ewakuować ludzi i mienie?
3: W pierwszej kolejności ratujemy oczywiście życie ludzkie. To jest najważniejsza rzecz, czyli ewakuujemy się sami. Gdy zauważymy te pierwsze takie symptomy, że doszło do pożaru, zaalarmujmy osoby przebywające w naszym domu. To jest bardzo ważne, czyli wszystkie osoby, które z pokojów muszą wyjść na ciąg komunikacyjny, klatkę schodową. Jeżeli wychodzimy i doszło do pożaru, też poinformujmy na klatce schodowej, zaalarmujmy sąsiadów, tym, że doszło do pożaru i nie zapominajmy wezwać straż pożarną, bo w ferworze ewakuacji możemy po prostu o tym zapomnieć, pomyślimy, że może sąsiad wezwie, może ktoś inna osoba. Pamiętajmy o tym, żeby zadzwonić do straży pożarnej i zaalarmować służby. Wiadomo, że w budynkach nie ma oznakowania, jeżeli chodzi o drogi ewakuacyjne. Dobrze jest to, żebyśmy taką ewakuację w naszym domu przeprowadzili sobie wcześniej, żeby poinformować dzieci, jak będziemy opuszczać dom, jeżeli dojdzie do pożaru w kuchni czy w pokoju, w jaki sposób możemy wyjść jak najszybciej na zewnątrz. Przy silnym zadymieniu pamiętajmy o tym, żeby nasza pozycja była przychylona, żebyśmy szli jak wzdłuż ściany, żeby nie tracić orientacji w pomieszczeniach i zabezpieczmy nasze drogi oddechowe. Nawet zwykła mokra szmatka czy ręcznik spowoduje to, że nie będziemy wdychać tych toksycznych produktów spalania. Nie otwierajmy drzwi do pomieszczeń objętych pożarem. To jest istotna rzecz przy ewakuacji, gdyż ta temperatura będzie narastała i to zadymienie będzie się zwiększało. To też jest istotne, gdybyśmy otworzyli drzwi, ten nagły dopływ powietrza może spowodować gwałtowne rozprzestrzenienie się ognia i stwarza to realne zagrożenie dla nas. Co też jest ważne, jeżeli przyjedzie na miejsce straż pożarna, tą ewakuacją będzie kierowała straż pożarna. Jeżeli będzie to budynek rodzinny, to taka osoba, która jest najbardziej ogarnięta z grupy, powinna tą ewakuację przeprowadzać. Nie czekajmy na to, że aż przyjedzie straż pożarna, tylko ta ewakuacja powinna się odbyć nawet już przed przyjazdem straży pożarnej, powinna wyglądać tak profesjonalnie bardzo szybko. Panika nie jest dobrym doradcą, ten strach tak samo. Uspokójmy siebie i sąsiadów w taki właśnie sposób, że ten takim osobą, która będzie tą ewakuację przeprowadzać, żeby była najpewniejsza, taka najbardziej rozsądna. Co jest też ważne, że wskazujmy innym drogi ewakuacyjne, w jaki sposób mają się ewakuować. Co też jest istotne przy ewakuacji w budynkach, w których znajduje się winda, nigdy nie wsiadajmy do windy, gdyż możemy zostać w tej windzie uwięzieni. Zawsze korzystajmy właśnie z klatki schodowej. To też ważne, nie rozejrzyjmy też się wokół, jeżeli po ewakuacji nie widzimy sąsiadów, to też zaalarmujmy służby, poinformujmy kierującego działaniem ratowniczym o tym, że któraś osoba się nie ewakuowała. Co też jest istotne, jak powiedziałem, na drogach ewakuacyjnych nie zostawiajmy żadnych sprzętów, które mogłyby ograniczyć tą ewakuację, a też co za tym idzie, utrudnić tą ewakuację zarówno sobie, jak i tak samo służbom ratowniczym. To są takie podstawowe wskazówki, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo, przestrzegajmy ich, a myślę, że nawet gdyby doszło do pożaru, zachowajmy tą taką zimną krew, żeby jak najszybciej się z tego budynku ewakuować. To jest bardzo istotne.
1: A co w przypadku, gdy widzimy, że na przykład u sąsiada jest pożar, a podejrzewamy, że ktoś jest w środku? Reagować czy czekać na straż pożarną?
3: Jeżeli to zagrożenie jest, czy nie jest tak duże, ta pierwsza faza pożaru, to powstaje duża ilość dymu. Powinniśmy zadziałać, powinniśmy starać się otworzyć drzwi. Słyszymy o bohaterskich czynach sąsiadów, którzy wyłamują drzwi, dostają się do środka i ewakuują osoby. Pierwsza rzecz to jest ewakuacja, dostać się do osoby. Pożar to jest druga rzecz, którą powinniśmy, że powiem, zacząć działać w przypadku pożaru, ale zawsze pierwszą rzeczą to jest ewakuacja osób. Życie, zdrowie ludzi jest najważniejszą rzeczą, a później gaszenie pożaru. Jeżeli mamy podręczny sprzęt gaśniczy, większość osób niestety tego sprzętu nie ma gaśnicy w domu, ale jeżeli mamy, spróbujmy go gasić. Jeżeli to jest niewielki pożar, tak, a jeżeli ten pożar jest bardzo duży, to w tym momencie zamykamy drzwi, ewakuujemy się na zewnątrz, czekamy do przyjazdu straży pożarnej. Jeżeli możemy odłączyć dopływ prądu gazu, tak, odłączamy te źródła prądu gazu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, czekamy na służby. Służby wchodzą do akcji, będą te działania prowadzić. Informujmy o tym, że prąd został odłączony, gaz. To też przyspieszy działania ratownicze na miejscu, które będą wykonywać już strażacy.
1: Niestety może zdarzyć się też tak, że utkniemy w jakimś miejscu, w jakimś pomieszczeniu, gdy złapie nas pożar i nie mamy możliwości tej ucieczki. Co wtedy robimy?
3: Gdyby doszło do takiej sytuacji, gdy niestety pożar odepnie drogi ewakuacyjne, to pierwszą rzeczą jest to, żebyśmy pozostali w pokoju, ewentualnie, że jest możliwość wyjścia na balkon. Wyjdźmy na ten balkon. Najczęściej jest tak, że są drzwi balkonowe i okno. W tym momencie powinniśmy się schować w tym miejscu, gdzie mamy okno. Jeżeli mamy taką możliwość, zabierzmy ze sobą mokry ręcznik lub koc jakiś naturalny z bawełny czy z wełny. Zamknijmy drzwi na zewnątrz, oczekujmy na balkonie, wezwijmy pomoc. Jeżeli ten ogień dostałby się na zewnątrz, przykryjmy się tym mokrym kocem czy ręcznikiem, co też spowoduje, że nie dojdzie do większych poparzeń. Wzywajmy tę pomoc. Ten przyrost temperatury może powodować to, że musimy czasami ułożyć się w tej takiej pozycji bezpiecznej. Jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, uszczelnijmy drzwi, tak żeby ten dym nie dostawał się do środka i wzywajmy pomoc. Czy dzwoniąc, jeżeli mamy telefon, dzwonimy. Jeżeli nawołujemy przez okno, że potrzebujemy pomocy. Tylko tutaj wiadomo, wiadomo, że no, ta zimna krew będzie trudna zachowanie, ale też starajmy się właśnie nie biegać, nie powodować większego zamieszania, tylko czekajmy spokojnie na przybycie służb. Myślę, że ważną też jest rzeczą, która jest też istotna, gdyby doszło do pożaru naszych ubrań, to też jest ważna rzecz. Nie panikujmy, nie biegajmy, bo najczęściej chcemy uciekać, ale tutaj pożar dotknął naszej osoby. Starajmy się chronić twarz, połóżmy się na ziemi, starajmy się rolować. Jeżeli jest ktoś, kto może nam pomóc, dobrym rozwiązaniem jest oczywiście użycie koca gaśniczego. Na pewno nikt takiego koca w domu nie będzie miał, w związku z tym mokry ręcznik czy też koc. Może być też użyta gaśnica wodna, jeżeli taką mamy, i powinniśmy to miejsce poparzeń schładzać zimną wodą. To jest najlepszy sposób, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności chrońmy naszą głowę. Jeżeli zaczniemy proces gaszenia, zacznijmy go od gaszenia głowę, następnie kierujmy się w kierunku stóp.
1: I tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Beata Cygnar, koordynator Centrum Lokalnego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Jasłofara, jest gościem poranka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Czym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie?
4: Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników to gałąź rodziny salezjańskiej założona przez świętego Jana Bosko. Obok księży salezjanów i sióstr salezjanek. W tym roku obchodzimy właśnie 150-lecie powstania naszego stowarzyszenia. Salezjanie współpracownicy to osoby świeckie i duchowne. Na przykład w naszej wspólnocie jasielskiej mamy dwóch księży. Jest to ksiądz prałat Emil Midura z Gogołowa oraz nasz delegat lokalny, ksiądz prałat Zbigniew Iżyk, proboszcz parafii Jasłofara. Osoby należące do stowarzyszenia w codziennym życiu realizują salezjańskie powołanie poprzez wychowanie i ewangelizację młodzieży oraz działanie na rzecz społeczeństwa
1: tak,
4: lokalnego.
1: To dla ciebie gra. Trendy radio.
2: A czym różni się bycie salezjaninem współpracownikiem od działalności w innych grupach parafialnych?
4: Salezjanina współpracownika wyróżnia unikalna tożsamość, na przykład forma przynależności. To nie tylko grupa parafialna, ale oficjalny, uznany przez Watykan Trzeci Zakon Świecki. Oraz to, że członkowie składają uroczyste przyrzeczenia na całe życie, stając się częścią rodziny salezjańskiej. Tradycyjne grupy działające przy danej parafii to są takie, które działają przy tej jednej parafii. Natomiast Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników to jest ruch globalny, to jest ruch ogólnoświatowy. Członek ma prawa i obowiązki w strukturach właśnie ogólnoświatowych. Głównym charyzmatem jest skupienie na młodzieży, zwłaszcza tej najuboższej i opuszczonej, oraz wychowanie metodą systemu prewencyjnego, właśnie prewencyjnego systemu księdza Jana Bosko. To wychowanie jest oparte na miłości, rozumie i wierze. Salezjanie współpracownicy żyją w swoich rodzinach i pracują zawodowo. Nie są pomocnikami księdza, jakby to można było sądzić, lecz autonomicznymi apostołami, misjonarzami w świecie. Także stowarzyszenie posiada własne prawo, program życia apostolskiego, które reguluje codzienne życie duchowe członków wspólnoty.
2: A jakie są najważniejsze inicjatywy, które wspólnota przy jasielskiej farze realizuje w ciągu roku?
4: Na początku chciałabym podkreślić, że nasza wspólnota, o ile mi wiadomo, jest jedyną w Polsce, która działa przy parafii diecezjalnej, a nie przy parafii salezjańskiej. Skupia ona członków z różnych jasielskich parafii, nie tylko z parafii Fara, ale także też z okolicznych miejscowości. Niedługo właśnie będziemy obchodzić 50-lecie naszej działalności. Jasielska wspólnota realizuje swoje powołanie w świecie poprzez trzy główne obszary działań. Są to inicjatywy formacyjne i duchowe, polegające na tym, że członkowie z Jasła regularnie uczestniczą w ogólnopolskich i prowincjalnych wydarzeniach formacyjnych, takie jak na przykład Dni Duchowości Salezjańskiej w Szczyrku czy Wielkopostne Dni Skupienia. Wspólnota organizuje oraz bierze udział w prowincjalnych spotkaniach opłatkowych, kongresach prowincjalizacji krakowskiej, dbając o budowanie relacji właśnie wewnątrz wspólnoty w szerszym zakresie niż centrum lokalne. Także w pierwszą niedzielę lipca w siedliskach koło Rzeszowa uczestniczymy w uroczystości ku czci błogosławionego Józefa Kowalskiego, salezjanina, który też został zamordowany w Auschwitz w 1942 roku. I Jasielskie Centrum prowadzi przygotowanie i formację dla nowych osób, które chcą złożyć uroczyste przyrzeczenia i wejść w struktury stowarzyszenia. Salezjanie współpracownicy, członkowie wspierają też inicjatywy parafialne, współorganizują bal wszystkich świętych, opłatek parafialny i inne wydarzenia w życiu parafii. Angażują się też w codzienne życie parafii Fara, animując nabożeństwa, włączając się w grupy modlitewne oraz wspierając duszpasterstwo kościelne. Wielu członków jasielskiej wspólnoty realizuje charyzmat księdza Bosko poprzez swoją pracę zawodową, na przykład jako nauczyciele czy wychowawcy, i członkowie też aktywnie wspierają katolickie media. Długi czas współredagowaliśmy gazetkę parafialną. Włączamy się także w lokalne akcje charytatywne.
5: W jaki sposób udaje się Państwu żyć charyzmatem świętego Jana Bosko w codziennym życiu rodzinnym i zawodowym?
4: Może powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, czyli osoby pracującej w szkole. Dla mnie życie charyzmatem to nie tylko zestaw suchych reguł pedagogicznych. To styl życia, który codziennie rzuca mi wyzwanie, by kochać młodych ludzi mądrze i bezwarunkowo. To zaproszenie, aby wejść w ich świat z otwartym sercem. Zrozumiałam, że nie wychowam nikogo zza biurka ani z pozycji autorytetu. Staram się po prostu być obecną. Ta obecność polega na słuchaniu bez natychmiastowego oceniania, by młodzi ludzie czuli, że ich sprawy są dla mnie naprawdę ważne. Ksiądz Bosko zresztą powtarzał, że nie wystarczy kochać młodych. Oni muszą widzieć i czuć, że są kochani. W praktyce więc oznacza to dla mnie cierpliwość, gdy puszczają mi nerwy, szukanie dialogu. Staram się zawsze rozmawiać z młodymi z pozycji serca i rozumu, tłumacząc świat, a nie tylko narzucając nakazy. Ale gdy dopada mnie codzienny trud, codzienne zmęczenie, przypominam sobie słowa świętego Dominika Savio, że nasza świętość polega na byciu bardzo radosnymi. Wybieram więc uśmiech i zamiast narzekania. Pokazuję młodzieży, że wiara nie odbiera wolności ani energii, a wręcz odwrotnie, dodaje skrzydeł do pokonywania codziennych trudności. Więc wniosek jest taki, że nie muszę nosić sutanny, by być przedłużeniem rąk księdza Bosko.
5: A kto może do Państwa dołączyć? Jak wygląda proces stawania się salezjaninem, współpracownikiem?
4: Ponieważ jest to powołanie świeckie, więc nie wymaga składania żadnych ślubów zakonnych, ani opuszczania dotychczasowego swojego życia, rodziny czy pracy. Do stowarzyszenia mogą dołączyć pełnoletni chrześcijanie katolicy, zarówno osoby żyjące w małżeństwie, jak i osoby samotne, ale które czują w sercu miłość do młodzieży i chcą żyć charyzmatem świętego Jana Bosko w swym codziennym życiu. Cały taki proces formacji początkowej trwa zazwyczaj około 2 lat. Najpierw osoba przychodzi na spotkanie do centrum lokalnego, przygląda się, rozmawia, patrzy, jak żyją członkowie wspólnoty i w jakie dzieła się angażują. Jeśli się upewnia, że to jest jej miejsce, staje się aspirantem. Formacja aspiranta to poznanie charyzmatu, czyli studiowanie programu życia apostolskiego, biografii świętego Jana Bosko, historii rodziny salezjańskiej oraz tajnik systemu prewencyjnego. Oraz praca też nad sobą. To jest czas intensywnej modlitwy, udziału w dniach skupienia, rekolekcjach oraz regularnego korzystania z sakramentów. Aspirant uczy się też patrzeć na świat i drugiego człowieka oczami księdza Bosko. A później teoria spotyka się z praktyką i aspirant angażuje się w konkretne działania. Gdy już ta osoba czuje się gotowa, a odpowiedzialni za formację w centrum lokalnym, bo zawsze są tacy odpowiedzialni, potwierdzą dojrzałość aspiranta.
6: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
7: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Gromadzimy się dziś przy ołtarzu Chrystusa, Dzień Pański, aby spotkać naszego Pana, który przynosi pokój, przynosi ukojenie. Liturgia Słowa przypomina, że prawdziwa radość i wolność rodzą się z pokory serca i życia w Duchu Świętym. Jezus zaprasza, abyśmy złożyli u Jego stóp nasze troski, bo On pragnie pomóc nam w dźwiganiu ciężarów codzienności. W tej Eucharystii otwórzmy nasze serca na Jego obecność, abyśmy umocnieni łaską mogli z radością kroczyć drogą wiary i miłości. Tę przeświętą sprawujemy w następujących intencjach: za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej i za świętej pamięci Janinę, Bronisława, Wnęk, prosząc o życie wieczne dla nich. W pokorze teraz uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.

مدر المشاه Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władco sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże.

owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi mój Ojciec. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

Gdy Maryja objawiła się w La Salette w 1846 roku, to widzimy, że Pan Bóg na to objawienie wybrał dwóch prostych świadków. 14-letnią Melanię, 11-letniego Maksymina, którzy pochodzili z ubogich rodzin, byli niepiśmienni, nie chodzili do szkoły, nawet na katechezę, i nawet nie wiedzieli, kto się im objawił. Mieli takie, można powiedzieć, no, proste serca. Tacy prostaczkowie. I to właśnie takich prostaczków Pan Bóg wybrał i wybiera nam świadków swoich tajemnic. Pan Jezus radośnie dziś w Ewangelii potwierdził takie upodobanie Boże, mówiąc: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Prostaczkowie, ludzie o prostych sercach. Dlaczego Bóg ma w nich upodobanie? Bogu podobają się proste serca, bo przykazania Boże są proste i jasne. Mówi o tym prorok Ozeasz następującymi słowami: drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. I często, także w dzisiejszym czasie, gdy mamy dostęp do internetu, do wiadomości wielu, często może się nam zdarzyć właśnie myśleć, że to my jesteśmy tymi mądrymi, roztropnymi i że wiemy, jak w życiu postępować. Ale popadamy niekiedy w takie nasze pułapki i uwielbiamy proste drogi, które są drogami Pana Boga, wykrzywiać, komplikować. No, zdarza się nam to czasem. Boże przykazanie na przykład mówi, żeby przebaczyć, albo być uczciwym, czy też świętować Dzień Święty. A zdarza się nam wtedy dodawać takie swoje małe ale. Panie Boże, Ewangelia jest piękna, Twoje przykazania są mądre, ale w mojej sytuacji dzisiaj to niemożliwe. Kościół uczy dobrze, ale czasy się zmieniły i trzeba to dostosować do życia. W ten sposób właśnie można popaść w taką pułapkę wykrzywiania prostych Bożych przykazań w swoim sercu. Nawet popaść w tak zwaną etykę sytuacyjną, czyli próbować naginać Boże przykazania do swojej aktualnej sytuacji, zamiast swoje życie dostosować do Ewangelii. Niekiedy te słowa mogą się wydawać jakieś surowe, jakieś srogie, ale nie bójmy się ich, dlatego że one nie są po to, by nas potępić, ale po to, by nas podnieść na duchu, wyprostować nasze serce, by nas zbawić, by nas uratować przed wielkim zamętem, który widzimy w dzisiejszym świecie. Bo rozglądamy się po tym świecie i widzimy, że dla jednego dobrze postępować, być dobrym człowiekiem, to znaczy pracować w niedzielę. Dla drugiego być dobrym człowiekiem oznacza mieć więcej czasu w niedzielę dla rodziny. Jeden mówi, że dobrym dla niego jest to, drugi mówi, że dobrym dla niego jest to. Skąd możemy wiedzieć, co jest dobre? Co to znaczy być dobrym człowiekiem? Czy to my sami wymyślamy, co jest dobre, a co złe, na podstawie jakiegoś wewnętrznej potrzeby aktualnej? No, gdyby tak było, to dobro mogłoby się codziennie zmieniać, bo jednego dnia miałbym taką potrzebę. W tą niedzielę czuję, że potrzebuję pójść do kościoła.
Za tydzień, no nie czuję tej potrzeby, byłem ostatnio, po co iść. I tak by się dobro zmieniało. Raz dobro się wydaje dobrym, innym raz no niekoniecznie dobrym, tylko złem, bo porobiłbym coś innego w tym czasie. No więc widzimy, że jeżeli my byśmy mieli decydować sobie sami, co jest dobre, a co złe, to byśmy mieli mocno pokrzywione nasze serca. I często by bywały konflikty w dzisiejszym świecie. Dlatego Chrystus jak ten ratownik, jak lekarz, chce zobaczyć nasze serce. Ale żeby lekarz mógł uzdrowić, no to trzeba lekarzowi odsłonić chore miejsce, powiedzieć o chorobie. Więc niekiedy warto badać swoje serce. Czy ono jest tak proste i w sposób prosty przyjmuje Boże przykazania, czy czasem nam się zdarza właśnie w jakiś sposób te przykazania dostosowywać do swojej sytuacji. Bo nasze serca mają wpisane Bożą naukę. Kościół nazywa je prawem naturalnym. Te Boże przykazania właśnie są wpisane w naszym sercu. I to one mówią nam właśnie, co Bóg ustanowił w tym świecie, że jest dobre i złe. Bo Pan Bóg w tym świecie ustanowił nie tylko prawa fizyczne, prawa biologiczne, ale także zasady, które mówią, co jest dobre, a co złe. Bo Pan Bóg jest twórcą tego świata. No więc gdy słuchamy Ewangelii, gdy poznajemy Boże przykazania, to

Robimy coś dobrego, rzeczywiście dobrego, to mamy wewnętrzną satysfakcję, radość. A kiedy czynimy jednak coś złego, to sumienie w środku gryzie. Więc Pan Bóg nawet gdzieś przez to sumienie do nas mówi, abyśmy mu się coraz bardziej podobali i w ten sposób też jak najwyżej w niebie później byli. Prorok Ozeasz mówi, drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Chrystus przychodzi w konfesjonale, by uzdrawiać nas z naszych grzechów, byśmy Bogu coraz bardziej się podobali, bo Pan Jezus wybiera prostaczków na świadków swoich tajemnic. Takie jest Boże upodobanie. Melania i Maksymin. Ubodzy pastuszkowie o prostych sercach. Nie wymyślali sami nauki Maryi, ale pokornie ją przyjęli z prostym sercem i wiernie przekazywali dane. Obyśmy i my również, poznając naukę Chrystusa, coraz bardziej, coraz lepiej wiedzieli, co jest dobre, a co złe i z prostym sercem przyjmowali naukę Kościoła, wprowadzając ją w życie, stając się w ten sposób ludźmi, których Bóg ma coraz większe swoje upodobanie. Amen.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, spoistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowaną również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pisma, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu. Wnoszę na zrzeszenie umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Chrystusa, naszego Pana, który przychodzi z pomocą naszym trudnościom, zanieśmy modlitwy i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby w pokorze serca i wierności Ewangelii prowadził ludzi do Chrystusa, który przynosi ukojenie i prawdziwy pokój wnętrza. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, aby kierowali się Bożą mądrością, sprawiedliwością Bożej nauki i troską o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud przynosił owoce i zapewniał godne życie rodzinom oraz wszystkim ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji rozpoczynających się jutro spotkania w intencji spotkania młodzieży w Dębowcu o to, żeby Pan Bóg błogosławił organizatorom, uczestnikom, aby to spotkanie, te rekolekcje przynosiły błogosławione owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się za żyjących i zmarłych polecanych w codziennym

mojej mszy świętej wieczystej za świętej pamięci Janinę, Bronisława, by mogli oglądać Boga w niebie. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy, poznając naukę Bożą, czynili prostymi drogi naszego życia, prostą drogą idąc do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty wysłuchujesz pokornych i tych, którzy ufnie powierzają się Twoim wskazówkom. Wysłuchaj nasze modlitwy, które do Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu godnego życia godnego nieba przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
2: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki.

0: ośmielamy się mówić.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Abyś przyszedł.

0: modlme sa. Pošlení tak veľkými darami prosíme Ťa, Bože, správ, aby sme korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Usiądźcie, bracia i siostry, wysłuchajcie ogłoszeń duszpasterskich. W dniu jutrzejszym rozpoczyna się 39. saletyńskie spotkanie młodych. Program wywieszony w gablotach i w przedsionku świątyni. Serdecznie zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. W czasie trwania spotkania od poniedziałku do środy apele maryjne włączone będą w program spotkania młodych. Zapraszamy i zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji. Zachęcamy do zapisywania się w kaplicy lub na stronie internetowej na jedną konkretną godzinę czuwania. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Jest dostępny posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej wraz z sanktuaryjnym dodatkiem. Zapraszamy do lektury i również zapraszamy do naszej kawiarni klasztornej u mamy przy pawilonie wydawnictwa. W miłej atmosferze można napić się dobrej kawy, spokojnie porozmawiać, a także zjeść smaczne lody i ciasta. I jeszcze ogłoszenie społeczne. Wójt gminy Dębowiec informuje, że w związku z organizowanymi dniami gminy Dębowiec od 12 do 13 lipca obowiązywała będzie czasowa zmiana organizacji ruchu na odcinkach dróg powiatowych i gminnych w miejscowości Dębowiec. Prosimy użytkowników dróg o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania objazdów oraz poleceń funkcjonariuszy policji i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
2: Pan z wami.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
3: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier żąda ekspresowych zmian w miejskich spółkach w całym kraju. Zmarł były polski skoczek narciarski, miał 33 lata. Iga Świątek pożegnała się z Wimbledonem. Miriam Lipińska, minister zdrowia i szef NFZ-u dostali czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Premier oczekuje też, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
2: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
1: W warszawskim Szpitalu Południowym już wymieniono Radę Nadzorczą i zarząd, a w stołecznym ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. Tragiczna informacja dla świata skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Miętus od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN-u, ostatnio jako trener kadry narodowej juniorów. O śmierci byłego skoczka poinformował Polski Związek Narciarski. Ukraina zaatakowała dronami Petersburg. W wyniku ataku wybuchł pożar w terminalu naftowym w tym mieście. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania pokazywały słupy dymu i ognia nad zakładem. Położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. Rozstawiona z numerem trzecim, Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilą z Filipin 6-7-2-6. Powody do zadowolenia ma natomiast polska wspinaczka Natalia Kałucka, która zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu, bijąc rekord Polki Aleksandry Mirosław.

0: Dziś na niebie słońce i chmury na zmianę, do tego wszędzie przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku, do 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poszukiwany od piątku, 65-latek zatrzymany. Burza i ewakuacja przed wystąpieniem Donalda Trumpa. Za nami 4 dni muzycznej fety. Zakończył się Open Air Festival. Miriam Lipińska. Koniec obławy na 65-latka w Świętokrzyskiem. Mężczyzna został zatrzymany dziś rano. To mąż kobiety, którą znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Policjanci wstępnie ustalili, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Dlatego wszczęto poszukiwania męża zmarłej, który jako ostatni mógł widzieć 64-latkę przed jej śmiercią. Poszukiwania mężczyzny trwały od piątku. Zagranica. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, oświadczył Donald Trump podczas przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wystąpienie prezydenta USA w parku National Mall opóźniło się przez burzę. Z jej powodu konieczna była ewakuacja z

0: zgromadzonych. Gdy burza przeszła, park otwarto ponownie. Wracamy do kraju. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom najpierw upały, potem burze i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Jak mówi rolniczka Daria Latała z Małopolski, upały zniszczyły m.in. owoce.
1: Większość upraw takich odkrytych cierpiało ze względu na to, że słońce bezpośrednio opierało się na liściach, owocach i po prostu paliło. Porzeczki, maliny i inne owoce niestety nie nadają się do niczego, nie nadają się nawet na przetwory.
0: Ogromne straty po burzach są też na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, a to oznacza, że owoców i warzyw będzie mniej, a przez to będą droższe. Tegoroczny Open Air Festival to już historia. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo od środy przez 4 dni wystąpiło blisko 70 wykonawców, w tym m.in. The Cure, Nick Cave czy Calvin Harris.
2: Głównie kupiłam bilet przez Addison Rae. Tak, ale tak. Dzisiaj też mój tata specjalnie przyjechał na The Cure, bo jest fanem od zawsze. Wczoraj u mnie przyszedł jakoś o 1 w nocy, pokazał mi tak, patrz jaki sobie t-shirt kupiłem.
3: Nick Cave i też David Byrne też był bardzo świetny, super występ naprawdę.
0: To była 23. edycja festiwalu Open Air, który powróci do Gdyni już w przyszłe wakacje.

na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Podlasiu, w Małopolsce i na Śląsku, do 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie także burze.

0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledczy czekają, by przesłuchać zatrzymanego 65-latka. Służby znów apelują o ostrożność nad wodą. Lewica rusza w tournée po kraju. Miriam Lipińska, 65-letni mąż kobiety, która w piątek została znaleziona martwa w domu w Borkowie pod Kielcami, jest już w rękach policji. Zatrzymano go dziś nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. Na razie nie można go jednak przesłuchać.
2: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
1: Mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas. Uważajcie nad wodą, apelują służby, bo tylko wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 73. A zdecydowana większość ofiar wody to mężczyźni, mówi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Ta tendencja właściwie od bardzo wielu lat utrzymuje się podobnie. Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną.
1: Najtragiczniejsza do tej pory była zeszła niedziela. Utonęło wtedy aż 17 osób. Lewica rusza w letnią trasę po Polsce pod hasłem Lewica dowozi. To przedsmak kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
4: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna?
5: Chcemy rozmawiać z wami o was, o waszym życiu, o waszych kłopotach i o waszych marzeniach.
1: Mówili wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Katarzyna Kotula. Na początek politycy lewicy odwiedzą dziś Kujawsko-Pomorskie. Długie siedzenie to większe ryzyko raka, ustalili naukowcy z Glasgow. Jak się okazuje, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu raka. Recepta na to jest bardzo prosta. Wystarczy zastąpić jedną godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.

0: Słońca dziś nie zabraknie, ale w całym kraju niebo chwilami będzie się chmurzyć, może przelotnie popadać deszcz. A na południu i południowym wschodzie także zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Podlasiu i Śląsku, do 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy jest szansa na tańsze paliwa? Za chwilę odpowiedź. Śledztwo w sprawie masowego śnięcia ryb na Dolnym Śląsku. Hubert Hurkacz powalczy dziś o ćwierćfinał Wimbledonu. Miriam Lipińska. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex.
2: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
1: A teraz to właśnie ceny ropy na światowych rynkach i kurs złotego do dolara decydują o cenach paliw. Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Wodę spuszczono na czas remontu zapory. W sumie wyłowiono kilkanaście ton martwych ryb. To prawdziwa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w tym rejonie. I właśnie przestępstwa ekologicznego dotyczy śledztwo, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
3: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
1: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Właściciel zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację. I na koniec sport. W Londynie już tylko Hubert Hurkacz został na placu bojów. Jest ostatnim naszym reprezentantem w singlu na Wimbledonie. A dzisiaj jego celem jest awans do ćwierćfinału. Zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Hubi liczy na dobre spotkanie.
4: To, co robimy z sztabem całym, z nad czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że robiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz.
1: Początek pojedynku Hurkacz-Struff mniej więcej o 15. To będzie ich piąte starcie. Bilans dotychczasowych spotkań daje remis, choć dwa ostatnie wygrał Polak.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia dla naszego regionu. No, dzisiejszy dzień przede wszystkim będzie pochmurny. Będą też towarzyszyć nam przelotne opady deszczu i tak przez cały dzisiejszy dzień. Również dzisiejszy wieczór będzie deszczowy. Więcej rozpogodzeń dopiero jutrzejszego dnia, chociaż i wtedy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ile na termometrach dzisiaj? Maksymalnie 19 stopni, ale uwaga, te odczuwalne na poziomie 16. Towarzyszy nam dzisiaj wiatr zachodni, który wieje ze średnią prędkością 20 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 40. Zachmurzenie w granicach 90%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustoszy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Reklama.

Niedzieli, lipiec w pełni się rozkręca, a to oznacza tylko jedno. W Trendy Radio oficjalnie wrzucamy najwyższy wakacyjny bieg. Czas zostawić za sobą cały pracowity tydzień, odpiąć pasy i po prostu łapać chwilę z dobrą energią. A skoro o wakacjach mowa, to zaczynamy w iście letnim, gorącym klimacie na naszej antenie. Przed nami absolutny klasyk, no przy którym po prostu nie da się usiedzieć w miejscu. Niezastąpiona Luna i jej energetyczne, legendarne Bailando. Podkręćcie radio głośniej, no i bawcie się razem z nami. Jedziemy z tym pozytywnym koktajlem energetycznym.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Reklama.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
1: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.

Wracam do Was w ten niedzielny czas. Jak co dzień z wielką przyjemnością zerkam do kalendarza, bo dziś okazja do świętowania jest naprawdę potężna. Swoje imieniny obchodzą dzisiaj Karolina, Anastazy, Marta, Jakub, Antoni, Maria, Michał, Bartłomiej, Wilhelm, Eliasz, Zoe, Filomena, Cyryla i Pelimena. Jeżeli macie w swoim otoczeniu kogoś o tym imieniu, marsz do telefonu, wysyłajcie wiadomości, dzwońcie i składajcie najwspanialsze życzenia. A wszystkim dzisiejszym solenizantom i solenizantkom cała ekipa Trendy Radia życzy uśmiechu od ucha do ucha. No, przede wszystkim też wiecznej młodości i samych udanych dni. 100 lat!

0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Reklama.

Czy wiedzieliście, że dzisiejsza niedziela upływa pod znakiem jednego z najbardziej letnich świąt w roku? Tak jest, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Bikini. Ta plażowa rewolucja zaczęła się dokładnie w 1946 roku, a wszystko za sprawą francuskiego inżyniera Louis Rarda. Co ciekawe, nazwa tego dwuczęściowego stroju pochodzi od atolu Bikini na Pacyfiku, gdzie Amerykanie testowali wówczas broń jądrową. Projektant uznał, że jego kostium wywołał tak samo piorunujące wrażenie i miał absolutną rację. Choć początkowo bikini budziło spore kontrowersje, dziś nikt nie wyobraża sobie bez niego planowania urlopu. Świętujemy więc ten dzień z uśmiechem i wracamy do najlepszych hitów. When I

Czas na kolejną porcję muzycznej energii na fali Trendy Radia. Za moment w waszych głośnikach formacja, która pod koniec lat 90. i na początku nowego tysiąclecia rządziła na europejskich parkietach. Mowa o niemieckim projekcie Sash. Przygotujcie się na kultowy utwór Adelante, ale mam też do tego utworu małą ciekawostkę, bo nie wiem, czy wiedzieliście, że chociaż zespół pochodzi z Niemiec, to ich największe hity zawierały wokale w najróżniejszych językach, po francusku, włosku, a w przypadku Adelante słyszymy energetyczny hiszpański. Słowo Adelante oznacza po prostu naprzód. I dokładnie w takim kierunku zmierzamy. Radia głośniej. Adelante.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poszukiwania po śmiertelnym wypadku w Świętokrzyskiem. Strzelanina w Nowym Jorku, są zabici i ranni. A na koniec o Bibliotece Przyszłości. Do jej księgozbioru będzie można zajrzeć dopiero za prawie 100 lat. Miriam Lipińska. Policja szuka osoby, która mogła zbiec z miejsca śmiertelnego wypadku. Doszło do niego dziś nad ranem niedaleko Staszowa we wsi Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. W wyniku dachowania auta zginął 22-latek, a 4 inne młode osoby trafiły do szpitala. Policjanci podejrzewają, że w samochodzie mogła być też jeszcze jedna osoba. Według świadków uciekła jeszcze przed przybyciem służb. Trwają jej poszukiwania. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego dziś rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Na razie trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
2: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów, był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
1: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało postrzelonych w dzielnicy Coney Island w Nowym Jorku. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z obchodami Dnia Niepodległości USA. I na koniec biblioteka, w której książki będzie można przeczytać dopiero w przyszłym wieku. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy, a zgodnie z założeniem teksty będą trafiać do Future Library co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew, zasadzonych specjalnie w tym celu. Biblioteka przyszłości ma być odpowiedzią na krótkowzroczność współczesnego świata.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszy dzień w pogodzie, podsumować go można przede wszystkim słowami pochmurno i deszczowo. Dzisiaj będą towarzyszyć nam przelotne opady deszczu przez cały dzień. Chwilami mogą być intensywne. Do tego na termometrach maksymalnie 19-20 stopni, ale odczuwalne w granicach 16 i wiatry wiejące z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 20 km na godzinę. W porywach ta prędkość będzie wzrastać do 40.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Reklama.
11: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
12: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

Mam dla was postać, której nie musimy nikomu w Trendy Radio przedstawiać. Włoski mistrz porywających elektronicznych brzmień, król gatunku Lento Violento, jedyny i niepowtarzalny Gigi D'Agostino. Tym razem połączył siły z legendą muzyki italo disco, czyli Savage. Efekt? Absolutna muzyczna magia, która zdecydowanie idealnie pasuje do niedzielnego relaksu. Przed wami wyjątkowa, tętniąca basem i nostalgią wersja Gigi D'Agostino oraz Savage i Only You, zremiksowane w autorskim stylu przez Gigi D'Agostino i Luca Noise. To jest po prostu majstersztyk. Posłuchajcie sami.

0: Weekendy z tobą i dla ciebie.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Mamy wakacyjny czas, ale pamiętajcie też, że w wakacje musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Szczególnie jeśli wybieracie się na przykład w góry. Przede wszystkim pogoda w górach potrafi być zmienna, więc zawsze należy sprawdzić prognozę i dostosować ekwipunek do warunków. Ważne jest również, aby nie oddalać się od szlaku i informować naszych bliskich o swojej trasie i przewidywanym czasie powrotu. A oto jak poprawnie zachowywać się i przygotowywać się do

0: Każdy zna swój organizm i wie, na ile możemy sobie, pozwolić, żeby też nie forsować swojego ciała niepotrzebnie, nadmiernie, i potem to może właśnie kończyć się niepotrzebnie jakimiś kontuzjami.
1: Należy również pamiętać o odpowiednim obuwiu, ubiorze na cebulkę, prowiancie i apteczce.

0: Reklama. Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Po perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

Mam takie małe przemyślenie. Niedziela jest od tego, żeby ładować baterie wyłącznie pozytywnymi wibracjami, a nic nie poprawia humoru tak bardzo jak odrobina słodyczy. Przenosimy się więc teraz do utworu, który pierwotnie powstał jako piosenka rysunkowa fikcyjnego zespołu w 1969 roku i stał się gigantycznym, ogólnoświatowym hitem. Czas na potężną dawkę endorfiny, ale w nowoczesnym wydaniu. Oto wjeżdża formacja The Archies i ich kultowe, mega wesołe Sugar Sugar w odświeżonym tanecznym remiksie. A nogi same ruszą do tańca, gwarantuję.

0: mamy wakacje, to też często czas, kiedy po prostu rozpalamy ognisko. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Ognisko może być rozpalone w miejscu uniemożliwiającym zapalenie się materiałów palnych w odległości nie mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej, w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych, odległości nie mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. O szczegółach brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Gorlicach.
1: Nie powinniśmy, jeżeli jesteśmy w takiej otwartej przestrzeni, palić ognisk w pobliżu lasu. No, mówimy, ta odległość taka obecnie to jest około 100 metrów od lasu i też w odpowiedni sposób zabezpieczony. Czyli powinno być to wykopany dół, powinna być znajdować się tam w pobliżu, jeżeli będziemy to ognisko palić, woda do ugaszenia albo nawet gaśnica, jeżeli tak mamy gdzieś, gdy przyjechaliśmy na miejsce, powinno być to zabezpieczone, no i nigdy też nie oddalamy się od takiego ogniska, że nie wiem, no w tym momencie pali się ognisko, a my sobie gdzieś tam idziemy, szukamy drzewa, no bo też ten pożar może bardzo szybko się właśnie po suchej trawie rozprzestrzenić i zagrażać właśnie przestrzeni lesistej. No także to są takie, myślę, że ważne elementy i też pamiętamy o tym, że jeżeli podróżujemy nawet tym samochodem, to też nie wrzucajmy do pałków, ta sucha trawa może spowodować to, że niestety ten pożar może się rozprzestrzenić, czasami może nawet nie wiedzieć, że spowodowaliśmy właśnie pożar w takim miejscu.
0: Po zakończonym wydarzeniu palenisko należy zasypać dużą ilością piachu lub ziemi.
2: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na silny wiatr. Są ostrzeżenia dla części kraju. Uroczystości pogrzebowe zabitego w lutym Alego Chameneiego. Łatwiej o mieszkanie na wynajem. Przybyło ofert. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Alerty pierwszego, najniższego stopnia synoptycy wydali dla łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części Pomorza i Pomorza Zachodniego, Małopolski, Opolszczyzny i Śląska oraz dla południowej części Mazowsza. Wiatr może tam wiać w porywach z prędkością nawet 75 km na godzinę. A to wiatr zmian w pogodzie, bo ten weekend to czas przejściowy.
2: Pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata,
1: mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Pod koniec tygodnia możliwy powrót wyższych temperatur. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
3: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
4: Pomidory, ogórki?
3: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka, nie? Zmuciło totalnie. W tym roku i w poprzednim to kumulacje mamy.
1: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Zagranica. W Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego, zabitego w lutym w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu. Nie pojawił się na nich Mojtaba Chamenei, który przejął funkcję po śmierci ojca. I nie wiadomo, czy się pojawi. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać do czwartku. Mojtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei i od tego czasu nie pokazał się publicznie. Wracamy na koniec do kraju. Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych rankomat.pl wynika, że na rynku jest więcej ofert, więc można upolować fajny lokal, mówi Jarosław Sadowski.
5: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
1: Zmiana mieszkania nie musi oznaczać, że trzeba będzie wydać o wiele więcej. Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na mapę pogody w naszym regionie, a tutaj na zmiany lekkie przejaśnienia z lekkimi przelotnymi opadami deszczu. Taka rzeczywistość w niedzielny dzień na nas czeka i tak też zostanie do końca dzisiejszego dnia. Taka dość nieprzewidywalna pogoda ze znaczącą możliwością wystąpienia opadów deszczu. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 19-20 kresek, ale odczuwalne nieco niższe. No bo również towarzyszy nam nieco mocniejszy wiatr, który wieje ze średnią prędkością 20 km na godzinę, a w porywach ta prędkość wzrasta do ponad 40, a wieje z kierunku zachodniego. Na barometrach dzisiaj obecnie 1014 hektopaskali, ale to ciśnienie delikatnie w ciągu dnia będzie spadać. Biometr dzisiejszego dnia niestety mamy niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Tak gra Trend Radio.

0: Don't be living on the edge.
1: Cudownie spędza się tę niedzielę w waszym towarzystwie. Pamiętajcie, że my nie tylko gramy dla was najlepszą muzykę, ale też trzymamy rękę na pulsie wszystkiego, co dzieje się w naszym regionie i kraju. Weekend obfituje w mnóstwo ciekawych wydarzeń, koncertów i imprez plenerowych. Jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie odwiedźcie naszą stronę internetową trendyradio.pl oraz nasz oficjalny profil na Facebooku. Znajdziecie tam gorące fotorelacje, wideo i najświeższe newsy. Zaglądajcie śmiało, a teraz na antenie czas na nowość, która błyskawicznie wpada w ucho. Andy Dust oraz Caris w hipnotyzującym numerze Zokaria. Gramy!

0: Obecny okres, czas wakacyjny, to czas prac sezonowych i dorywczych. Wiele osób poszukuje możliwości dodatkowego źródła dochodu. Prace przy zbiorach, w gastronomii, hotelarstwie, budownictwie czy usługach stwarzają możliwość zdobycia doświadczenia i zarobku. Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie. W mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych. O szczegółach Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leskiej Policji.
1: Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących np. warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinny wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości czy podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia.
0: Bez względu na to, czy podejmujemy pracę sezonową w kraju czy za granicą, bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Przed wyjazdem warto ustalić z rodziną lub osobami bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa, umówione słowo lub zwrot, który w sytuacji zagrożenia pozwoli dyskretnie przekazać informacje o potrzebie pomocy.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

Halo, halo, jak spędzacie niedzielny dzień? A ja wracam do Was z kolejnym klasycznym klubowym brzmieniem, które potrafi przywołać najpiękniejsze wspomnienia. Holenderski projekt Eurodance Alice DJ. Zanim usłyszycie ich wielki hit, to mam dla Was małą ciekawostkę. Grupa ta podbiła światowe listy przebojów singlem Better Off Alone, ale ich kolejny utwór udowodnił, że nie byli zespołem jednego hitu. Pod koniec 1999 roku wydali singiel, który stał się hymnem klubowej zimy na przełomie wieków. Oto niesamowity głos Judith Prong i ponadczasowy, pełen energii utwór Back in My Life. Przypomnijmy sobie ten klimat.

0: Trendy Radio. Przenosimy się teraz do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie podpisanych zostało 160 umów w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Wsparcie otrzymały wszystkie gminy w regionie, a o szczegółach Teresa Kubas-Kul, wojewoda podkarpacki.
1: Tutaj obejmujemy dwie grupy, czyli dzieci, ale też osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Z roku na rok te środki nam wzrastają, bo jeżeli popatrzymy sobie na rok 2024, mieliśmy ponad 47 milionów, właściwie blisko 48 milionów złotych. W 2025 mieliśmy 51 milionów, a teraz mamy 54 miliony złotych. To są środki ważne, dlatego że mamy do czynienia z osobami, które potrzebują takiego wsparcia w postaci dożywiania w szkole. To jest oczywiście, to jest ciepły posiłek, który jest serwowany dzieciom. W przypadku osób starszych, seniorów albo też osób z niepełnosprawnościami, ośrodki pomocy społecznej docierają z taką pomocą.
0: Rządowy program na lata 2024-2028 ma na celu zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także ograniczenie zjawiska niedożywienia, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Afera w Szpitalu Południowym. Czy prezydent Warszawy powinien odejść? Potem prognoza ekspertów dotycząca cen paliw i kąpiel w morzu zamiast prysznica. Na szwedzkiej wyspie to konieczność. Miriam Lipińska. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie pogrąża prezydenta miasta. Dymisji Rafała Trzaskowskiego chce ponad 51% pytanych w badaniu IBRIS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ponad 41%. Autorzy badania podkreślają, że większość respondentów, którzy byli za odejściem Rafała Trzaskowskiego z funkcji, to wyborcy opozycji, PiSu, Razem i Konfederacji. Wśród popierających koalicję rządzącą dymisji prezydenta chciało tylko 9% ankietowanych. Jedna osoba nie żyje, cztery trafiły do szpitala. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nad ranem w Wólce Żabnej pod Staszowem w województwie świętokrzyskim. Kierowca samochodu był pijany, stracił panowanie nad autem. 18-latek jest w stanie krytycznym, pozostałe trzy ranne osoby w stabilnym. Najstarszy, 22-latek, zginął na miejscu.
2: Kierował 19-latek. Mężczyźni biorący udział w zdarzeniu, którzy są przewiezieni do szpitala, znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Kierujący miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
1: Mówi Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Analitycy rozwiewają nadzieje kierowców na obniżki cen paliw i dodają, że po wygaszeniu rządowego pakietu CPN należy raczej spodziewać się kolejnych podwyżek.
3: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
1: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex. I na koniec nietypowa prośba, jaką usłyszeli od lokalnych władz turyści na Gotlandii. Chodzi o to, by myli się w Bałtyku, bo na szwedzkiej wyspie brakuje wody. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. Dla turystów w punkcie informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach, przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Przyjazne dla środowiska. W ramach promocji na plaży przeprowadzono nawet kurs, pokazując, jak w praktyce zastąpić prysznic kąpielą w morzu. Lokalne władze przekonują, że to fantastyczne przeżycie. Na pewno niezapomniane, zwłaszcza przy gorszej pogodzie i niższych temperaturach.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszego dnia trochę pogoda w kratkę, przelotne opady deszczu naprzemienne z lekkimi przejaśnieniami, na termometrach do 20 stopni, na barometrach 1013 hektopaskali, biometr mamy niekorzystny. Najbliższa noc również ze sporą ilością chmur i przelotnych opadów deszczu, jutro nieco więcej rozpogodzeń. Wciąż jeszcze możliwy przelotny opad deszczu może się w regionie zdarzyć, ale przewaga chwil z przejaśnieniami. Aczkolwiek pochmurno wciąż nadal będzie, bo to zachmurzenie jutrzejszego dnia powyżej 90%. Na barometrach jutro 1014 hektopaskali, a na termometrach 21 stopni. Jeżeli nie możecie się doczekać ponownie na wzrost temperatur, podobny do tych, które za nami, te mają wzrosnąć, ale dopiero w przyszły weekend, więc nadchodzący tydzień to czas oddechu od wysokich temperatur, no i chwil z większą ilością przelotnych opadów deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Reklama. Trendy Radio. To trendy, hity. Wszechczasów.

0: Trend Radio.
1: Mamy lato i wakacje trwają w najlepsze. Spójrzmy na wyjazdy urlopowe okiem naukowców. Badania z zakresu psychologii i medycyny przynoszą fantastyczne wieści dla wszystkich, którzy właśnie pakują walizki albo już odpoczywają. Według najnowszych analiz publikowanych przez neuronaukowców, zmiana otoczenia i odcięcie się od codziennych obowiązków działa na nasz mózg jak prawdziwy reset. Co ciekawe, regularne, nawet krótkie wyjazdy urlopowe drastycznie obniżają poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a uwalniają mnóstwo dopaminy. Mało tego, nauka dowodzi, że podróże stymulują neuroplastyczność mózgu, sprawiając, że stajemy się bardziej kreatywni po powrocie. Jeśli więc mieliście wyrzuty sumienia, że za dużo odpoczywajcie, zapomnijcie o nich. Robicie to dla zdrowia.

0: Dobra informacja dla użytkowników dróg naszego regionu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, podpisała umowę z wykonawcą dokumentacji potrzebnej do rozbudowy DK28 Długie Sanok. Inwestycja na DK28 będzie polegała na budowie nowego odcinka drogi o długości około 6 km, który ominie miejscowości Długie, Piserowce i Nowosielce oraz rozbudowie istniejącej DK28 na długości około 2 km w miejscowościach Czertesz i Zabłotce. A o szczegółach Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
1: Na realizację jej pełnego zakresu projektanci mają 26 miesięcy, w tym między innymi 14 miesięcy na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i 20 miesięcy na przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Projektanci poszukają najlepszego wariantu połączenia dwóch obwodnic Sanoka i Miejsca Piastowego. Jego budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19. To na tym etapie będziemy ustalać przebieg drogi, przeanalizujemy, a właściwie projektanci przeanalizują, gdzie i dlaczego będziemy budować nową drogę, albo gdzie na pewno nie możemy tego zrobić, ponieważ na przykład trasa miałaby negatywny wpływ na otoczenie.
0: Wartość umowy opiewa na ponad 3 600 000 zł.

0: Reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

Kolejną chwilę z muzyką, która idealnie wpisuje się w klimat dynamicznego niedzielnego popołudnia. Na antenie Trendy Radia przyspieszamy tempo i serwujemy dźwięki, obok których po prostu nie da się przejść obojętnie. Nadchodzi potężna dawka nowoczesnego brzmienia i energetycznych bitów. Zapnijcie pasy, bo oto projekt Gone i Brave. Słuchajcie głośno, poprawi Wam zdecydowanie samopoczucie.

0: Mamy lato, więc tym samym również sezon burzowy. Musimy pamiętać, że porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub kalectwem. Wyładowania atmosferyczne mogą spowodować pożar, uszkodzenie budynku czy spalenie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi urządzeniami do niej podłączonymi. Dlatego burzę najlepiej przeczekać w domu lub innym bezpiecznym miejscu. A o tym Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
1: Po pierwsze, pamiętajmy, aby słuchać aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu. Zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. W miarę możliwości nie wychodźmy z domu, a w domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru i zrobić komuś krzywdę. W trakcie nawałnic często dochodzi do uszkodzenia linii energetycznych, co skutkuje brakiem prądu. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowany telefon komórkowy.
0: Nie należy zatrzymywać się pod drzewami ani słupami wysokiego napięcia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czerwone flagi na nadbałtyckich kąpieliskach. Lewica dowozi z tym hasłem. Politycy ruszają w Polskę. MSZ zachęca do korzystania z nowej odsłony Odyseusza. Miriam Lipińska. Kolejny dzień z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody na blisko 140 kąpieliskach na Bałtyku. Powód to m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach kąpiel może być niebezpieczna także dla doświadczonych pływaków. Jak mówi ratownik WOPR Piotr Synowiec, nie można bagatelizować koloru flag.
2: Trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
1: Na Pomorzu zakaz kąpieli obowiązuje dziś m.in. w Łebie, Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Władysławowie czy w Krynicy Morskiej, a na Pomorzu Zachodnim, m.in. w Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Niechorzu czy Kołobrzegu. Lewica zaczyna swój letni objazd po Polsce przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi pod hasłem Lewica dowozi. Jak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, chodzi m.in. o pokazanie tego, co udało się zrobić w ramach obecnego koalicyjnego rządu.
3: Wyobraźcie sobie, kochani, że nie ma lewicy przez ostatnie 3 lata w rządzie. I czego nie ma? Nie ma renty wdowiej. Czy jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych z zagranicznym aktem, który tutaj w Polsce jest legalny? Jest? Czy jest 12 milionów obywateli? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy mieli walkę o prawa pracownicze godne, a nie tylko na papierze? Nie będzie tego wszystkiego.
1: Pierwszym przystankiem na trasie będzie dziś Inowrocław, a w ramach pikników i spotkań lewicy zaplanowanych w całym kraju będą też organizowane potańcówki. Wybierasz się na wakacje za granicę? Skorzystaj z nowej wersji systemu Odyseusz, zachęca resort dyplomacji. Na początku wakacji MSZ odświeżyło stronę internetową. Unowocześniony Odyseusz ma w bardziej przejrzysty sposób dostarczać najważniejszych informacji dla podróżnych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
4: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza? Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
1: Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jaką aurę pogodową mamy dzisiejszego dnia? Dzisiaj towarzyszy nam więcej chmur niż przejaśnień. Towarzyszą nam również przelotne opady deszczu, a na termometrach dzisiaj maksymalnie do 20 stopni, te odczuwalne na poziomie 16-17. Biometr dzisiejszego dnia jest niekorzystny, a na barometrach notujemy 1013 hektopaskali. Zachmurzenie duże z niewielką ilością przejaśnień. Noc również z przelotnymi opadami deszczu. Więcej chwil bez deszczu jutrzejszego dnia, ale wciąż będzie chłodno, na termometrach maksymalnie 20-21 stopni i jakieś kilka kropli przelotnego opadu deszczu również może się zdarzyć.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

Leniwa niedziela, mamy jeszcze trochę tego dnia, a to idealny moment na piosenkę z głębszym przesłaniem i niesamowitym klimatem. Przed nami spotkanie dwóch pokoleń i dwóch gigantycznych talentów polskiej sceny muzycznej. Królowa Maryla Rodowicz oraz charyzmatyczny Krzysztof Zalewski połączyli siły, tworząc nową, niezwykle świeżą i poruszającą wersję absolutnego klasyka. Przed wami utwór, który przypomina, co w życiu jest najważniejsze i działa na naszą duszę jak najlepszy balsam. Oto wyjątkowe Remedium. Słuchajcie się w te słowa.

0: Za pamięć o mieście otoczonym niegdyś murami, a dziś budującym swoją tożsamość poprzez kulturę, historię i wspólne doświadczenia. Rynek i Krośnieńska Starówka stały się przestrzenią spotkań z dawnymi rzemiosłami, opowieściami, muzyką i teatrem. W samym sercu wydarzenia ożyły królewskie pracownie inspirowane dawnymi rzemiosłami i codziennym życiem miasta. W programie tegorocznej edycji znalazły się opozowisko rycerskie, prezentacje uzbrojenia i strojów z różnych epok, rodzinne potyczki miejskie, spektakle teatralne i lalkowe, pokazy walk rycerskich oraz widowiska ogniowe. Nie zabrakło również królewskiego orszaku i uroczystego wjazdu króla z udziałem artystów, mieszkańców i przyjezdnych, a także pokazów flagowych włoskich z bandieratorów z Gualdo Tadino, mówi Dorota Chrząstka, dyrektor RCKP.
1: Święto Murów nawiązuje do takich dwóch aspektów Murów Grodna. Po pierwsze, tych historycznych, chcemy przypominać historię miasta, te dobre tradycje dawne.

0: budowanie, współpraca, tworzenie czegoś. Od murów się wszystko zaczęło i stąd też jakaś koncepcja taka, żeby właśnie wspólnie z dużą ilością grup artystycznych, społecznych w mieście.
1: A co o wydarzeniu sądzi jedna z uczestniczek?
2: Kupiłam sobie tę sukienkę w szmatniku, bo bardzo mi się spodobała, to jest mój styl.

0: Związek Obywatelski. Była taka okazja, więc przyszłam. Po prostu z całą rodziną.
1: Kolejne wydarzenia również dzisiejszego dnia, a na godzinę 17 zaplanowano pokaz flagowy. Pokaz flagowy.

0: Wakacyjna pogoda często sprzyja również wypadom nad wodę, pływaniu, spływom kajakowym. Jak się zachować, aby nasze kąpiele były bezpieczne? Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Należy pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, przestrzegać regulaminu kąpieliska, zwracać uwagę na warunki atmosferyczne. O szczegółach brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Gorlickiej Straży Pożarnej.
1: Myślę, że warto też podkreślić jedną rzecz. Dużą ilość niestety utonięć to utonięcia osób, które pływały po spożyciu alkoholu. Zwróćmy na to uwagę, jeżeli przebywamy nad akwenem, to nie spożywajmy alkoholu.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
3: Tak gra Trend Radio.

Cudownie spędza się tę niedzielę w Waszym towarzystwie. Korzystając z okazji, chcę Wam po prostu jeszcze raz ogromnie podziękować, a to za sprawą ostatnich badań słuchalności, ponad 21% i do tego absolutny lider w regionie. Taki jest Trendy Radio, a to wszystko dzięki słuchaczom. Jesteście niesamowici. Dziękujemy, że Trendy Radio gra w Waszych głośnikach każdego dnia. Zostajemy w tym świetnym nastroju, no i wracamy do tego, co lubicie najbardziej, czyli do najlepszych muzycznych trendów.

0: Granice znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Mój czas antenowy w tę niedzielę właśnie dobiegł końca. Pięknie dziękuję Wam za każdą wspólną minutę, za Waszą energię, wiadomości i uśmiech, który wysyłaliście w moją stronę przez cały dzień, ale pamiętajcie, absolutnie nie przełączajcie odbiorników. Zostańcie z Trendy Radiem, bo niedzielne popołudnie i wieczór zapowiada się wręcz rewelacyjnie. Już po 17 wystartuje nasza jedyna i niepowtarzalna retrolista. Czeka Was niesamowita podróż w czasie do największych hitów sprzed lat, które idealnie nastroją Was na nadchodzący tydzień. Dbajcie o siebie, odpoczywajcie i do usłyszenia!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szef KAS odpowiada na krytykę po kontroli skarbówki w Pierogarni. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Od dziś nowa funkcja w mObywatelu. Mirjam Lipińska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiada na krytykę, jaka spadła na pracowników szczecińskiej skarbówki po kontroli w jednej z tamtejszych pierogarni za sprzedaż butelki wody chwilę przed otwarciem lokalu i uruchomieniem kasy fiskalnej i w związku z tym niewydanie paragonu. Pierogarnia została ukarana 500-złotowym mandatem, bo klientką okazała się pracownica skarbówki. Szef KAS Marcin Łoboda napisał w oświadczeniu, że kontrole skarbówki nie są prowokacjami i że ich celem jest m.in. przeciwdziałanie naruszeniom prawa i zwalczanie szarej strefy. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się. Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dodał, że nadal trwa monitoring i badania jakości wody. Obowiązuje też zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach, co było konieczne do remontu tamtej zapory. PKP wyciąga wnioski z niedawnego armagedonu na kolei spowodowanego przez upały. Wiele pociągów musiało zwalniać, by nie uszkodzić rozgrzanych do czerwoności torów, a to spowodowało olbrzymie opóźnienia. Musimy zastanowić się nad przebudową sieci trakcyjnej, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
2: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych, czy z jednej strony tak dużych upałów, czy z drugiej strony, jak mamy zimą, bardzo duże oblodzenia sieci trakcyjnej. Musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podróżnych.
1: W poprzedni weekend największe opóźnienia pociągów sięgały 400 minut. Dziś weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
1: By sprawdzić ważność OC w mObywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN oraz numer polisy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jaką aurę pogodową mamy dzisiejszego dnia? Dzisiaj towarzyszy nam więcej chmur niż przejaśnień. Towarzyszą nam również przelotne opady deszczu, a na termometrach dzisiaj maksymalnie do 20 stopni. Te odczuwalne na poziomie 16-17. Biometr dzisiejszego dnia jest niekorzystny, a na barometrach notujemy 1013 hektopaskali. Zachmurzenie duże z niewielką ilością przejaśnień. Noc również z przelotnymi opadami deszczu. Więcej chwil bez deszczu jutrzejszego dnia, ale wciąż będzie chłodno, na termometrach maksymalnie 20-21 stopni i jakieś kilka kropli przelotnego opadu deszczu również może się zdarzyć.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.

0: Reklama.
1: Buongiorno!
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Reklama.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: Dzisiaj gościem programu jest Patryk Surmacz, ratownik Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Lato ma to do siebie, że temperatury powietrza na zewnątrz są dosyć wysokie. Niestety wiąże się to z tym, że możemy dostać udaru cieplnego. Jakie są te pierwsze objawy?
2: Najczęstszym tak naprawdę objawem udaru cieplnego jest oczywiście wysoka temperatura ciała, ale spowodowana przez warunki atmosferyczne, czyli tak naprawdę narażenie na bardzo długie przebywanie na słońcu. Temperatura w tej mierze powyżej 40 stopni Celsjusza. Też również sucha, gorąca, najczęściej zaczerwieniona skóra. Często ci pacjenci również się nie pocą. Ci w dotyku, jeżeli się tak naprawdę tego pacjenta bada, to czujemy wtedy, gdzie ta skóra jest wręcz po prostu rozgrzana. Często nam towarzyszą również objawy odwodnienia w postaci silnych bólów głowy, również tak naprawdę między innymi zawroty głowy, przyspieszony oddech, jak również i przyspieszona akcja serca. Niejednokrotnie często ci pacjenci również dochodzi do u nich wskutek podwyższonej temperatury ciała do utraty przytomności. To są tak naprawdę główne takie objawy, które możemy po prostu powiedzieć, jakie występują przy udarze cieplnym.
1: Jak reagować, gdy ktoś dostanie udaru cieplnego?
2: Tak naprawdę jak powinniśmy reagować? Pamiętajmy o tym, żeby zawsze, jeżeli podchodzimy do osoby poszkodowanej, w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. To ja, jako osoba, która chce udzielić tej pierwszej podstawowej pomocy, powinno być w tej sytuacji po prostu bezpieczna. Jeżeli już podejdziemy do niej i czujemy się my bezpieczni i pacjent również w tej sytuacji jest w bezpiecznym miejscu zdarzenia, w tej sytuacji powinniśmy w pierwszej kolejności po prostu ocenić, czy jest przytomna. Jeżeli nie jest przytomna, to w tej sytuacji powinniśmy ocenić, czy oddycha. Jeżeli oddycha, to w tej sytuacji powinniśmy ułożyć ją w pozycji leżącej, w chłodnym pomieszczeniu lub rozpiąć odnieść, tak żeby zapewnić mu jakąkolwiek możliwość obniżenia temperatury, a następnie tak naprawdę wezwać pogotowie, czyli pod numer 112 lub 999.
1: A jak zapobiegać powstaniu udaru?
2: W głównej mierze tak naprawdę powinniśmy w tej sytuacji dbać o to, żeby unikać słońca. Między godziną 11 a 16 tak naprawdę unikać tych wysokich temperatur, nosić chłodną odzież, rozpiętą, dbać o odpowiednie nawodnienie, często tak naprawdę przebywać w chłodnych pomieszczeniach klimatyzowanych.
1: Kto powinien najbardziej uważać podczas upałów?
2: W szczególności powinny dbać oczywiście w tej sytuacji dzieci i osoby starsze.
1: A jak powinniśmy reagować w momencie, kiedy ktoś zemdleje?
2: W głównej mierze powinniśmy tak naprawdę dbać o to, żeby taka osoba, tak naprawdę dbać o jej komfort pod tym względem, żeby nie doszło do gwałtownego upadku. Czyli w tej sytuacji powinniśmy pomyśleć o tym, żeby taką osobę asekurować. Jeżeli ją asekurujemy i ona znajduje się już w pozycji leżącej, to w tej sytuacji powinniśmy tak naprawdę zadbać o to, żeby oddychała prawidłowo, czyli udrożnić mu drogi oddechowe, sprawdzić, czy on oddycha. Jeżeli oddycha, to w tej sytuacji ułożyć ją w pozycji na plecach z lekką niesionymi kończynami do góry, w chłodnym pomieszczeniu. Jeżeli taka osoba tak naprawdę nie odzyskuje świadomości, w tej sytuacji powinniśmy ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej. Ale pamiętajmy o tym, żeby zawsze taką osobę kontrolować, czyli dbać o nią pod tym względem, żeby oceniać, czy zawsze ma zachowane te drożne drogi oddechowe.
1: Podczas wakacji wiele osób spędza czas nad wodą. Niestety przypadki zachłyśnięcia wodą się wtedy też zdarzają. Jak wygląda pierwsza pomoc właśnie w takim momencie?
2: Jeżeli tak naprawdę doszło do momentu takiego, że doszło do zakrztuszenia, czyli aspiracji treści pokarmowej w tej sytuacji wody do dróg oddechowych, pamiętajmy o tym, żeby w pierwszej kolejności oczywiście dbać o to, żeby taką osobę zachęcić do kaszlu. Jeżeli jest cały czas przytomna, tak naprawdę, żeby próbowała odkrztusić tę wodę znajdującą się w drogach oddechowych. Jeżeli taka osoba tak naprawdę reaguje prawidłowo, czyli w tej sytuacji naturalnie próbuje się jej pozbyć, to w tej sytuacji po prostu cały czas kontynuujemy taką procedurę. Jeżeli dochodzi również u niej do trudności w odkrztuszeniu tego, warto jest taką osobę pochylić do przodu, wykonać 5 uderzeń międzyłopatkowych, tak żeby pomóc temu pacjentowi odkrztusić te drogi oddechowe. Jeżeli już dochodzi do zaburzeń świadomości, do utraty tak naprawdę przytomności, taką osobę kładziemy oczywiście na plecach, oceniamy, czy oddycha. Jeżeli nie oddycha, to w tej sytuacji po prostu rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową.
1: A na co szczególnie powinniśmy uważać, by te wakacje były bezpieczne?
2: Taką najważniejszą rzeczą powinniśmy tak naprawdę dbać o swoje własne bezpieczeństwo. Nigdy tak naprawdę nie powinniśmy gdzieś tam się narażać na niepo- potrzebne ryzyko, myśleć o tym, żeby te wakacje były bezpieczne, żebyśmy zawsze myśleli tak naprawdę o sobie, bo to w głównej mierze tak naprawdę nasze zdrowie gdzieś tam może najbardziej ucierpieć tutaj w tej sytuacji, dlatego zawsze pamiętajmy o tym, żebyśmy czuli się tak naprawdę bezpiecznie w tym wszystkim.
1: I my takich wakacji życzymy wszystkim, a panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd ujawni, jakie wsparcie przekazał Ukrainie na obronę przed Rosją. PiS i Lewica o aferze w Szpitalu Południowym i niebezpieczne skutki zbyt długiego siedzenia. Miriam Lipińska, szef MON, odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2022-26. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że robi to w uzgodnieniu z premierem, a to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że to jedyne posiadane przez polską armię pociski, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. W Kłodzku trwa konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem konwencji stała się krytyka koalicji rządzącej i nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: Jeżeli służba zdrowia jest w zapaści, jeśli padają szpitale powiatowe, jeśli głodzone są choćby takie szpitale powiatowe jak w Janowie, w innych miejscach w Polsce, jak tutaj, to w takiej sytuacji pozwalanie na zarabianie człowieka młodego, który nie ma specjalizacji, nie ma kompetencji tylko dlatego, że jest szefem młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, to jest zwykłe złodziejstwo!
1: Grzmiał kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. A swoją receptę na unormowanie czasu pracy lekarzy ma Lewica. Nie może być tak, że medyk pracuje 25 czy 96 godzin non-stop, mówi posłanka Anna Maria Żukowska.
3: Musimy z tą fikcją skończyć. Musimy wprowadzić tachografy. Coś, co mają kierowcy tirów, autobusów. Nie można jechać bez przerwy dłużej niż 8 godzin. Musi być przerwa. Musimy to wprowadzić także dla lekarzy. I musimy tego przestrzegać. I to muszą być duże kary grożące za złamanie tego przepisu.
1: Lewica ruszyła dziś w objazd po kraju pod hasłem Lewica dowozi. Politycy chcą m.in. pokazać, co udało im się zrobić przez 3 lata współrządzenia. Właśnie rozpoczyna się spotkanie polityków Lewicy z mieszkańcami Inowrocławia. Siedzący tryb życia to większe ryzyko raka. Jak wynika z badań, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu nowotworu. Ale jest prosty sposób, by ten trend odwrócić. Wystarczy zastąpić 1 godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jakie najbliższe godziny? Dzisiaj sporo chmur i przelotnych opadów deszczu pozostanie z nami do późnych godzin nocnych. Jutro nieco więcej przejaśnień, na termometrach również nieco wyższe temperatury do 20-21 stopni, ale wciąż będzie towarzyszyć nam spore zachmurzenie. We wtorek synoptycy wciąż przewidują przelotne opady deszczu, podobnie jak w środę, i również temperatury nie będą wyskakiwać powyżej 20 stopni niemalże do końca tygodnia. W piątek nieco cieplej, 22 stopnie. Przyszły weekend zapowiada się z nieco wyższymi temperaturami i również z rozpogodzeniami, bo na termometrach w przyszły weekend nawet 25-26 stopni. I oby te pozytywne zapowiedzi pogodowe się sprawdziły.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: Witam serdecznie w kolejny weekend wakacji 2026 roku. Za nami godzina 17:00, więc to jest już dobry czas, aby przywitać wszystkich retromaniaków i zaprosić na 629 notowanie Retro Listy. Moi drodzy, tak, lipiec do nas zawitał na dobre. Coraz więcej plenerowych imprez, coraz więcej też wakacyjnych wypadów i są tacy, którzy może dzisiaj po raz pierwszy będą mieli okazję posłuchać, co właśnie w Retro Liście słychać. No, 629 zestawienie hitów przed nami, ja nazywam się Łukasz Michnal, a w propozycjach 3 hity. Jest też 30 numerów, na które będziecie głosować, ale są niestety 2 wyloty. Od tego zaczniemy. Real McCoy, Runaway i Duran Duran, The Wild Boys.
4: Wyloty.

0: Nim miejsce numer 29, to ja już informuję, 7148trl.r, potem wykonawcy i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. Tyle trzeba poświęcić, aby wejść do naszej układanki kolejnego notowania. No to co, wy się zabieracie za głosowanie, słuchać uważnie Trend Radia, a do 20:30 super hitów, które mam nadzieję obdarzycie swoim głosem. No to co, pędzimy dalej. Na 29, JK, you and I.
1: 29
2: w dół.

0: Tytuł z 25 na 28 Red 5 for this world, na 27 wakacyjny przebój, który wdziera się do retrolisty. Idealny hit na wakacyjne wydanie właśnie tegoż programu. Play a hity i The Summer is Magic.
1: 28 w dół.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzam!

0: albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Pamiętacie gościa, który zwie się Shakin' Stevens? No właśnie, You Drive Me Crazy. To przebój, który całkiem nieźle poczyna sobie na antenie Trendy Radia. Nie tak dawno wskoczył do 30, ale pędzi sobie w górę o dwa oczka w tym zestawieniu hitów. Z 28 awans na 26, później DJ Sammy i Sunlight, a następnie Elvis Presley, In the Ghetto.
2: 26 w górę.

0: Super hity minionych lat na antenie Trend Radia do godziny 20. Tak, naszą antenę w każdy weekend opanowują stare hity. Nasz system działa 7148, a na www.trendradio.pl zakładka retrolista odnajdziecie też sposób, jak trzeba głosować. Chociaż ja jeszcze dzisiaj w tym programie do tego powrócę, ale teraz mam dla was kolejne wielkie hiciory. Na 23. Mark Morrison, Return of the Mac, a na 22. zagramy Pilaj. Happy Children.
1: 23.
2: W dół.

0: 21 miejsce, czyli popularne oczko ATC YOY, bez zmian na tej pozycji. A za momencik kolejna dziesiątka hitów to Retrolista 629 zestawienie.
1: 21.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dolnośląskie władze o sytuacji na rzece Bóbr po śnięciu ryb. Ktoś zniszczył nagrobek ukraińskiego pisarza na krakowskim cmentarzu. Będzie też o Bibliotece Przyszłości. Miriam Lipińska. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Nadal jednak obowiązuje wydany wczoraj zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
2: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
1: Rzecznik wojewody potwierdza również, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia, a sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej. W związku z masowym śnięciem ryb w przyszłym tygodniu zbierze się Rada Społeczna do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim. Krakowska policja sprawdza zgłoszenie o zniszczeniu nagrobka ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim. Rzecznik MSZ Ukrainy poinformował, że z grobu skradziono rzeźbę przedstawiającą literata. Zgłoszenie o kradzieży już wpłynęło. Na cmentarzu trwają oględziny, a śledczy przestrzegają przed zbyt szybkim formułowaniem wniosków na temat możliwych motywów sprawcy. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego rano na obrzeżach Kielc. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
3: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
1: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. I na koniec biblioteka, która otworzy się dopiero za 100 lat. To Future Library, biblioteka przyszłości. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy. Zgodnie z założeniem, teksty będą trafiać tam co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew zasadzonych specjalnie w tym celu.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
10: Każdą niedzielę po 17:00 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
11: Najlepsze hity w najlepszym wydaniu, oryginalne przeboje lat minionych na antenie Trend Radia. I tak już od kilku lat raczymy Was przebojami, które można określić jako przeboje wiecznie młode. Wśród nich właśnie The Sand Lovers, Surrender, na miejscu 20.
12: 20.

0: Trendy hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. To dzisiaj spadek z 15 na 19. Kolejne hity przed nami. Na miejscu 18 La Strada to był błąd, a na 17 pojawi się formacja Take That, Relight My Fire.
2: 19.
3: W dół.

0: To teraz już ręka w górę, kto rozpoczął wakacyjny urlop, kto zawitał w nasze piękne rejony Podkarpacia i Małopolski. Jak niejednokrotnie w porannym programie Trend Radia mówię, nasz region jest przeuroczy, jeśli chodzi o wakacyjne wyprawy. Ci, którzy wylądowali nad Soliną, ci, którzy już może przemierzyli pierwsze bieszczadzkie trasy tego lata, pozdrawiamy was i też mam dla przypomnienia jeden z wielkich hitów wakacji lat 90. Pamiętacie grupę Garcia i utwór Kalimba de Luna? Dzisiaj u nas na 16. Pnie się w górę.
1: 16. W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: W połowie stawki 629 notowania retrolisty. Dzisiaj oni, Two Brothers on the Fourth Floor z utworem Wonderful Feeling. To jest spadek z miejsca 12 na 15, no a później Living Joy, Dreamer. 15.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek!
0: Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 14
0: w górę.

0: Słuchasz twojego radia, Trendy Radia.
1: Chaosowe brzmienia w retroliście, dlaczego nie? Od kilku dobrych tygodni ten oto utwór o tytule Show Me Love jest z nami. Ja bardzo się cieszę, że takie rytmy też właśnie pobudzają was do głosowania. A Robin S. dzisiaj na miejscu 13.
2: 13.

0: Zanim miejsce numer 12, to pozdrowienia od naszego słuchacza Grzesia z okolic Gorlic, który dołączył do słuchania retrolisty. No właśnie, wszystkich retromaniaków pozdrawiamy ciepło. Razem z nami po drugiej stronie standardowo pan Darek, pan Marcin, Grzesiu, Ania i wiele, wiele innych osób, które no, nawet gdzieś tam przy letnim wypoczynku nie zapominają włączyć radioodbiorników, czy to standardowo na 101.9 95.2 FM, czy też w sieci. No właśnie, czy słuchacie nas w Dębicy, nad piękną Soliną, w górach, czy gdziekolwiek macie dostęp do sieci, pozdrawiamy was serdecznie, a ja mam kolejne hity w tym 629. notowaniu retrolisty do zagrania, więc proszę bardzo, na 12. Rafaela Cara Pedro, już za chwileczkę rozkręci się w głośnikach, a później potańczymy lambadę.
1: 12.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Zobaczmy, moi drodzy, co słychać w poczekalni. Trzy przeboje w propozycjach. Na pierwszy ogień The Lonely One, Alice DJ.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: MON ujawni wojskowe wsparcie przekazane na Ukrainę. Niszczycielska pogoda w tym roku owoców będzie mniej. Nadmorski Puck ma stać się gminą górniczą. Są tam cenne złoża. Mirjam Lipińska. Wsparcie polskiego rządu przekazane Ukrainie od początku jej wojny z Rosją będzie jawne. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w porozumieniu z premierem postanowił odtajnić informacje w tej sprawie. Chodzi o lata 2022-2026. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia amerykańskie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że to jedyne posiadane przez polską armię pociski, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Sadownicy proszą o pomoc resort rolnictwa i alarmują, że w tym roku wiele owoców zamiast do sklepów trafia od razu do kosza. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki, mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny.
2: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki z polską specjalnością na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
1: Jutro resort rolnictwa ma przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Nadmorska gmina Puck ma stać się gminą górniczą. Państwowy gigant KGHM zdecydował się uruchomić kopalnię polihalitu, cennego minerału wykorzystywanego w produkcji nawozów, którego potężne złoża mieszczą się w okolicach wsi Mieroszyno. Projekt Puck, bo tak jest on przedstawiany, ma przynieść północnym Kaszubom kilka tysięcy nowych miejsc pracy. To będzie dopiero druga na świecie po Wielkiej Brytanii kopalnia polihalitu, mówi prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz.
3: Złoże ma powierzchnię mniej więcej 55 km kwadratowych. Zawiera mniej więcej 300 milionów ton polihalitu. Pewnie skład się trochę różni w różnych fragmentach złoża, ale ma bardzo dobrą zawartość wapnia, potasu, magnezu i siarki, czyli podstawowych składników poza azotem, które są potrzebne do tego, żeby wszystko co zielone rosło.
1: Polihalit z Pucka ma zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo żywnościowe na dekady. Prace przygotowawcze wystartują wkrótce, ale do pełnego otwarcia kopalni potrzeba jeszcze co najmniej 12 lat.
4: Reklama. Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: Pierwszą dziesiątkę hitów, jeśli chodzi o 629 notowanie Retrolisty, otwarł właśnie on, Sasz, z tym przebojem, który też do letnich rytmów śmiało możemy zaliczyć. Encore en foi z 9:00 spada na 10:00, a oczko wyżej, 9:00 miejsce do zagrania. Belinda Carlisle, La Luna.
4: 9.
5: W górę.

Dobieramy się teraz do hitu od grupy Fun Factory. Prove Your Love to pozycja numer 8, a następnie FR David. Words don't come easy. 8.

0: Sześć hitów od wielkiego finału nas dzieli. Eye of the Tiger walczy, chociaż Survivor jakoś tak raz w górę, raz w dół. Dzisiaj zdecydowanie obniża loty. Z trzeciego spadek na szóste.
1: Sześć w dół.

0: I w gronie hitów, które w 629 notowaniu mają status przebojów, które pną się w górę listy, utwór o tytule Friday Night 24/7.
1: W górę.
2: Hi, Stacy here.
3: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday night.
2: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
3: All right.
2: Okay, let's go.

0: Trendy Radio 101.9.
1: 7148 TRL.R, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówkę i 23 grosze. Tyle trzeba poświęcić, aby dać przepustkę do 30, chociażby temu utworowi. You can't touch this, MC Hammer.
2: Propozycje. You can't touch this.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: The Verve, Bittersweet Symphony, ależ to był hicior. To nadal jest mega hit, chociaż w tym tygodniu lekka zapaść, z drugiego spadek na czwarte. 4.

0: Zerkam na zegar, zerkam na strefę z propozycjami, a tutaj do zagrania jeszcze jeden przebój. Koto i Visitors to numer, który dzisiaj w gronie propozycji, a więc przypomnę, że dzisiaj też już w tej roli zagościł utwór The Lonely One od Alice DJ. Graliśmy też jako propozycję numer 2 You Can't Touch This MC Hammer. No i teraz Koto, Visitors zatem. Posłuchajcie, oceniajcie, głosujcie, no i wprowadzajcie wasze ulubione hity do gry o czołowe lokaty retrolistę.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy, hity wszechczasów.
1: Czołówka retrolisty numer 629 już w naszym zasięgu. Na początek miejsce trzecie. Papa Dance, pocztówka z wakacji.
2: Trzy. W górę.

0: Idealny numer na wakacyjne wydanie Retrolisty. A teraz pytanie, czy właśnie macie w zwyczaju jeszcze wysyłanie takich oto standardowych pocztówek z widokiem miejscowości, w których wylądowaliście na wakacyjnych urlopach? Jeśli tak, to oczywiście czekam na wasze informacje na naszym radiowym messengerze. A wielki finał Retrolisty numer 629 już w zasadzie w zasięgu, bo teraz miejsce numer 2. Mła Lolita, Elize. Piękny skok w górę, z 6 na 2.
1: 2.
2: W górę.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: No i niektórzy trafili, proszę bardzo. Sequential One, My Love Is Hot, bez zmian, jeśli chodzi o numer jeden. Gramy i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy ten właśnie wakacyjny, weekendowy czas spędzają z Trend Radiem.
0: Jeden.

Komplet hitów odliczony. Pierwsza trójka standardowo przed 20. Dla przypomnienia, pocztówka z wakacji, awans z 5. na 3. grupa Papa Dance. Na miejscu drugim awansik z 6. na 2. Elize Mła Lolita. I bez zmian, jeśli chodzi o utwór, który zagrałem na miejscu pierwszym, a to Sequential One, My Love Is Hot. Serdecznie, gorąco Was pozdrawiam. Życzę miłego wieczoru. Łukasz Michtel, kłaniam się. To tyle, jeśli chodzi o 629. notowanie retrolistę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały niebawem wrócą, są prognozy. Nowe doniesienia o uszkodzonym nagrobku ukraińskiego pisarza w Krakowie. Rośnie popularność wakacyjnych wyjazdów bez dzieci. Miriam Lipińska. Pod koniec tygodnia do Polski wrócą wysokie temperatury, miejscami nawet 30 stopni. Jak przygotować się na upały?
2: Wietrzyć.
3: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
4: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie. No.
5: A co to znaczy, że mocno przygotowani?
4: Co to znaczy? No klimatyzacją.
1: Wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę już w piątek. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Skradziono płaskorzeźbę przedstawiającą literata. A według ustaleń policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na tej najstarszej, zabytkowej krakowskiej nekropolii. Z nich także zniknęły figurki, krzyże czy tabliczki. Ceny paliw podskoczyły po wygaszeniu rządowego pakietu CPN, przyznają analitycy.
6: Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca 6,80. 6,90.
1: Od 1 lipca ceny paliw nie są już objęte obniżką podatków w pakiecie CPN. Choć paliwa od tego czasu faktycznie podrożały, ceny wciąż są niższe od tych sprzed pakietu, mówi starsza analityczka rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN. Benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o 80.
1: Ceny podnosi też sezon wakacyjny, bo latem rośnie zużycie paliw. Dzieci na kolonie albo do dziadków, rodzice na wakacje. Podróże bez dzieci stają się coraz bardziej popularne. To już ponad połowa rezerwacji, mówi Joanna Kwiatkowska z sky.pl.
7: Niemal 70% naszych klientów rezerwuje hotele o standardzie co najmniej 4 lub 5 gwiazdek. Najczęściej wybieraną opcją są pobyty tygodniowe. Co ciekawe, blisko 40% gości wybiera oferty tylko ze śniadaniami, bo chce zachować pełną swobodę w odkrywaniu lokalnej kuchni i okolicy.
1: Kierunki często wybierane na takie wyjazdy to Hiszpania, Malta i Turcja.
0: Reklama.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.